zasuwałeś coś do rozmyty się, rozszerzył, rozpiętył wichary. I ogień smok, i z nas był was już go. Pianko nasze, i sence na rozary. Ogień spadł, jak lękołaczy. Prawnicy płyną, słabają to cywino. Stajmy po prostu.

Wielka Słowia!

matka mruga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

pompuj, dętkę wkładaj, sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj. Pompuj, dętkę wkładaj, sznurowadła, wiąż, pompuj, po prostu pompuj. Pompuj, dętkę wkładaj, sznurowadła, wiąż, pompuj.

earth will be dissolved. Stop pushing. I know what I'm doing.

0: Dziękujemy.
1: Wróżka prawdę ci powie. Radio Odzew.

pogadamy. Umówiliśmy się u niego na za dwa dni na godzinę 18. Przyszedłem punktualnie, był, czekał na mnie. Był, czekał na mnie.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: 1 lipca dzisiaj. 183 dzień rok. Do końca pozostaje 183 dni. O godzinie, czyli o północy, dzisiaj o północy, z 1 na 2 lipca mija połowa roku. Czyli co? Znowu pstryczek z palców i wigilijny stół, karp, co tam jeszcze? Opłatek, pierogi z kapustą, prezenty, życzenia, postanowienia, że nie będę palił, nie będę pił. Już mam dosyć tego seksu, nie będę uprawiał seksu, wszystko będzie. No ale jeszcze pół roku macie czasu, więc możecie przygotować te wszystkie swoje życzenia i zobowiązania. Wszystko. I imieniny dzisiaj obchodzą Aaron, Bogusław, Domicjan, Domicjana, Eckhart, Gaweł, Halina, Jakert, Julian, Karolina, Klarysa, Marcin, Marian, Namir, Otto, Otton, Szymon i Teodoryk. Na Antylach Holenderskich obchodzą dzisiaj Dzień Emancypacji. W Burundi i w Rwandzie obchodzą Święto Niepodległości. W Ganie i w Somalii Święto Republiki, a w Kanadzie mają Canada Day, czyli Święto Kanady. Długi weekend mają w Kanadzie. Mieli, zapewne teraz ten weekend był długi. Mamy dzisiaj Światowy Dzień Architektury, Dzień Psa i Dzień Sejmu Polskiego. No i tutaj nie wiem, czy parlamentarzystom naszym życzyć cokolwiek dobrego, bo im się po prostu nie należy. Tu akurat nic dobrego im się nie należy. No chyba, że ktoś jest z PiSu i pani Szydło mówi, że im się należy, to tak. Ja uważam, że należy się każdemu pisiakowi paragraf jakiś za to, co majstrował przez te 8 lat

przy państwie polskim. Posłuchamy sobie następujących utworów. Grupa Wallows w utworze Canada. Świetliki w znakomitym coverze The Stooges, Pies.

Słuchajcie, mamy jeszcze dzisiaj Międzynarodowy Dzień Owoców, ale nie litujcie się nad nimi, tylko je po prostu zjadajcie. Mamy Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wszystkie święta naszych sił zbrojnych są bardzo ważne, ponieważ trzeba wspierać naszych żołnierzy, bo ktoś nas będzie musiał bronić przed tymi Rosjanami. Ja na pewno się za to nie zabiorę, bo ja nie potrafię. No chyba, żeby mi ktoś wszedł z butami do domu, no to wtedy mu skoczy do gardła, ale tak po prostu mi się nie będzie chciało. No i mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Reggae. Od razu mi się nasuwa spostrzeżenie. Kto słucha reggae, ten rucha kolegę. Pederasta też jest rasta. To jest tekst piosenki całkiem znanego zespołu. Nie pamiętam, czyj to był tekst, ale kto słucha reggae, ten rucha kolegę, mi się najbardziej podoba. A teraz, co takiego się wydarzyło w Polsce? Mało tych rzeczy. Warte uwagi oczywiście. 1 lipca. Mamy 1 lipca, już pamiętajcie. No więc 1 lipca w 1791 roku, bardzo ważna data w historii naszego kraju, Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z Marokiem. 1791 rok. Zamiast martwić się tym, że czy mocarstwa czyhają na każdy skrawek naszej ziemi, to my martwiliśmy się, czy Maroko będzie chciało z nami dealować. Ale czym? Potem to sobie już mogli podealować. Już nie było z kim. W 1953 roku założono Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Pamiętam, w domu była taka płyta, 33 obroty, długokrająca, ale to taka płyta z tych krótkich, bo to nie wiem, czy wiecie, long playe najpierw były małe. Tam średnica, nie wiem, nie łapie się na to, chyba 7 cali. W każdym razie były te małe long playe, no i taki był long play. Ulubionym utworem moim z tamtej płyty jako dziecko było Starzyk, że chłop siedzi na ławce pod gołębnikiem i mówi, jak to będzie miał fajnie na starość, bo sobie będzie siedział i będzie robił pyk, pyk z fajeczki i będą latać moje gołąbeczki. Zajebiste. W 1971 roku program Pierwszy Polskiego Radia wyemitował premierowe wydanie audycji Lato z Radiem. To jest moje dzieciństwo. Zawsze jak się jechało z rodzicami na wakacje, czy to w góry, czy nad morze, to zawsze się znalazł jakiś koleżka, który miał radio i to no, obowiązkiem trzeba było zaraz z rana iść na plażę. Na plażę nadmorską albo nad rzekę w górach. I tam też się opalało, no i zawsze było jakiś, ktoś miał radio i była ta melodika o 9 rano. Pi, pi, pi, bidi, bidi, bidi, bidi, pi, bidi, pi, bidi, pi, bidi, bidi, bidi, pi, bidi, bidi, bidi. I najbardziej mnie w tym wszystkim fascynowało, że ci goście zapowiadali pogodę we wszystkich językach świata. I chyba wiadomości też były we wszystkich językach świata. Rewelacja. Słuchamy teraz następujących utworów. The White Stripes i utwór Seven Nation Army. A na koniec tego seta Zdechły Osa zaśpiewa nam piosenkę Summer Song.

Słuchajcie, mamy 1 lipca, dokładnie połowa roku za nami, więc jeśli byliście grzeczni, to prawdopodobnie Mikołaj nie przyniesie wam rózgę za następne pół roku. Rózgi. A teraz zobaczymy, co się takiego wydarzyło tego 1 lipca na świecie. W 1614 roku rozpoczęła się 10-letnia erupcja Etny. No i teraz sobie pomyślcie, siedzisz, masz plany na nas, na przyszłość, dzieci idą do szkoły, a tu nagle jebut, wywaliła Etna i mówi, zaraz, spokojnie, ja tu będę 10 lat teraz wybuchała. Katastrofa, katastrofa i nic z tym nie możesz zrobić. W 1881 roku wykonano pierwsze międzynarodowe połączenie telefoniczne między miejscowościami St. Stephen w Nowym Brunswicku w Kanadzie, a Calais w stanie Maine w USA. Fantastycznie. Ja podejrzewam, że jakość tego połączenia była zbliżona do jakości połączenia. Ja w 80-tych latach pracowałem pod Krakowem w takim zajeździe i jak nie dałem 25 km od Krakowa i jak nie dałem rady wrócić do domu, to dzwoniłem do rodziców, żeby się nie martwili, prawda, że tam przenocuję i rano wrócę. I te 25 kilometrów, tam był aparat z taką korbką. To był 86 rok. Telefon był z korbką i się kręciło i się mówiło babce, żeby połączyła. I jak tata odebrał, to kurde, to było tak, jakby był w Nowym Brunswicku co najmniej. To pewnie ta pierwsze połączenie telefoniczne tak wyglądało. Po 100 latach w Polsce wtedy też tak brzmiało. W 1903 roku rozpoczął się pierwszy Tour de France. To dla kolarzy informacja, to taki wyścig, panowie jeżdżą na rowerach i zarabiają kasę. Przy okazji się szprycują i to ostro. W 1904 roku założono niemiecki klub sportowy Bayer Leverkusen. To jest 120 lat ten klub ma i on w tym roku zdobył pierwszy raz mistrza Niemiec. A o tym klubie generalnie wiemy od zawsze, że on jest. On w naszej świadomości kibicowskiej istnieje od zawsze. W roku 1940 został utworzony Dywizjon 300, pierwsza eskadra lotnictwa bombowego Polskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Potem oczywiście był Dywizjon 303, no i te wszystkie sytuacje z zachwytem ówczesnych Brytyjczyków nad naszymi lotnikami, a potem tak nas sprzedali Stalinowi, a jak mieszkałem, przytrafiło mi się, że mieszkałem 2 lata w Wielkiej Brytanii, to nieraz usłyszałem, że oni wygrali dla nas II wojnę światową. Jak można być takim kretynem? W 1925 roku założono największą i najstarszą uzbecką wytwórnię filmową Uzbek Film. Poddaję to z czystej złośliwości, tą wiadomość. Ciekaw jestem, jakie wiekopomne dzieło Uzbek Film wydał na świat. W roku 1956 prasa radziecka opublikowała utajnione do tej pory, choć wcześniej znany na Zachodzie, fragment testamentu Włodzimierza Lenina ostrzegający przed samowładztwem Józefa Stalina. Przyganiał kocioł garnkowi. Lenin to też niezła kanalia, która chciała nas eksterminować. Gdyby tylko mógł, to by do nas spuścił atomówkę. No ale oczywiście działał w interesie własnego państwa, więc tutaj jego celem było to, żeby Związek Radziecki rósł w siłę i władcą żyło się dostatniej. W roku 1973 w USA zniesiono powszechny obowiązkowy pobór do wojska. Coś słyszałem, że zastanawiałem się, czego nie przywrócić, ale to chyba był pomysł Trumpa. W roku 1979 japoński koncern Sony wprowadził na rynek Walkmana. A w roku 1991 rozwiązano Układ Warszawski. Nie wiem, po jaką cholerę go w ogóle zawiązywano. Słuchamy teraz następujących utworów. Kraftwerk w kawałku Tour de France i na koniec tego seta Warsaw Pact i utwór Lights.

1 lipca mamy dzisiaj. 1 lipca w 1951 roku w Oceanport w stanie New Jersey urodził się Fred Schneider, wokalista i klawiszowiec grupy The B-52s. W 1963 roku w Los Angeles urodził się Roswell Christopher Roddy Batham III, amerykański, powiedziałem z angielska, no bez sensu, Roswell Christopher Roddy Batham III, amerykański muzyk, najbardziej znany jako klawiszowiec w zespole Faith No More, jest również częścią zespołu Imperial Teen. A w roku 1964 urodził się Paul Barton, brytyjski perkusista, członek grupy Transvision Vamp. No, posłuchajmy sobie utworów The B-52s i utwór Rock Lobster, potem grupa Faith No More i utwór Easy i na koniec tego krótkiego sycika Transvision Vamp w utworze Baby I Don't Care.

No i jestem z powrotem. 1 lipca w 1969 roku John Lennon, Yoko Ono i ich syn Julian oraz córka Yoko Kiyoko trafili do szpitala po wypadku samochodowym, do którego doszło w Golspie w Szkocji. John Lennon otrzymuje 17 szwów na twarzy, a Yoko Ono 14. W roku 1971 w Portsmouth w stanie Virginia urodziła się aktorka i wokalistka R&B Missy Elliott. Artystka naprawdę nazywa się Melissa Arnett Elliott. Mnie się najbardziej podobają te takie wszystkie te takie zagryweczki. No i w niektórych utworach głęboki bas, taki jak to ładnie zilustrowałem, onomatopeicznie. W 1971 roku urodził się Adam McDougall, klawiszowiec grupy The Black Crowes. Wcześniej był członkiem The Ben Taylor Band i Fierce Light. W 1972 roku po 1729 przedstawieniach zszedł z afisza Baltimore Theatre na Broadwayu musical Hair. Premiera spektaklu odbyła się 29 kwietnia 1968 roku. A 1 lipca w 1945 roku w Miami na Florydzie urodziła się Debbie Harry, założycielka i wokalistka grupy Blondie. Ja nie mogę uwierzyć, że moja idolka i babka, w której się podkochiwałem za młodu, ma 80 lat. To Boże, to jaki ja muszę być stary. Przecież to jest makabra. Ale oglądałem na YouTubie zdjęcia z jej koncertów tam sprzed 2-3 lat, no to babka się trzyma jak złoto. Nie ma dzieci, nie miała obowiązków specjalnych. Waliła banie, wciągała różne rzeczy, no to się zakonserwowała. Pani Debbie, życzymy ci jak najdłuższego życia i funkcjonowania w świecie. Posłuchamy sobie teraz muzyki. Na początek Stand By Me i John Lennon, potem Missy Elliott i Get Your Freak On, The Black Crowes w twoim hiciorze Hard to Handle, potem Galt McDermott i Tom Pearson i zaśpiewają piosenkę Aquarius, to jest z musicalu Hair, i na koniec Blondie w utworze Call Me.

1 lipca, wciąż 1 lipca w 1973 roku umiera w wieku 78 lat Lawrence Hammond, amerykański inżynier i wynalazca instrumentów muzycznych, przede wszystkim organów Hammonda. W 1987 roku w wieku 38 lat w Linz w Austrii zmarł na atak serca Philip Snakefinger Littman, gitarzysta i wokalista amerykańskiej grupy The Residents. W roku 1987 grupa Napalm Death wydaje swój debiutancki album Scum, powszechnie uznawany za pierwszy album grindcore. A w roku 1999, znowu to reggae, jamajski wokalista reggae Dennis Brown zmarł w wieku 42 lat, a oficjalną przyczyną jego śmierci było zapadnięte płuco. Bob Marley wymienił Browna jako swojego ulubionego wokalisty, nazywając go księciem koronnym reggae. Cała dynastia była. Król reggae namaścił innego gościa na księcia reggae. Nie wiedział, że ma zapadnięte płuco. To w ogóle tam w tych Jamajce to tam tak zabijają tych regowców, no stop jakieś napady albo coś. Tak na wschodnim wybrzeżu się strzelają raperzy. Makabra. Nie można by sobie po prostu pobrzdąkać, pograć, wypalić jointa na spółkę. Jak nie palicie, to możecie się napić. Słuchamy utworów. Deep Purple, utwór Might Just Take Your Life. Ten utwór jest puszczany dlatego, bo tam są mocne organy Hammonda. To dla tych, którzy nie wiedzieli, że to się tak ten instrument nazywa, to już będą wiedzieć. Grupa The Residents i utwór Colliga, potem Napalm Death i utwór Scum. Lips, chyba aniołki w kręgle grają. I Dennis Brown to ten miłośnik reggae, co ma fajnego kolegę w utworze Lips of Wine. No to słuchamy.

Słuchajcie, mamy jeszcze dwie ciekawostki. Ciekawostki, dwie daty z naszego kalendarzyka, które mi tu zostały. 1 lipca w roku 2008 w wieku 60 lat na raka przełyku umiera Mel Gailey, były gitarzysta grupy Whitesnake. A w roku 2000 w Londynie Trent Reznor, Spiritus Movens, tak to się mówi? Tak. Grupy Nine Inch Nails przedawkowuje chińską białą heroinę, którą pomylił z kokainą. To taki, tak jak w Pulp Fiction. Reznor, który walczył z nałogiem w latach 90., podwaja swoje wysiłki, aby zerwać z nałogiem i ostatecznie robi to kilka lat później. Słuchamy dwa utwory na koniec. Grupa Whitesnake i Judgment Day, a na koniec Nine Inch Nails i utwór Discipline. Miło tutaj z wami się było komunikować. Jutro ja, Władysław Bałtycki, i znowu audycja pod tytułem Poranny Zew. Pa, pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W różnych krajach odkryto setki kamiennych kuli wielkości piłki tenisowej. Obiekty, które mają kilka tysięcy lat, fascynują przede wszystkim swoim niemal perfekcyjnym wykończeniem. Szczególnie uderzające jest to, że produkcja tych artefaktów była wówczas powszechną praktyką. Takie struktury można było znaleźć nie tylko na stanowiskach neolitycznych w Anglii, Szkocji i Irlandii, ale także też w Norwegii. Niektóre są ozdobione artystycznymi rzeźbami, a inne zachwycają gładko wypolerowanymi powierzchniami. W przeszłości wielu badaczy podejrzewało, że kule służyły jako pociski do procy. Eksperci zakładają jednak, że kamienne kule stanowiły przede wszystkim symbol statusu artystycznego, który odzwierciedlał szczególną pozycję ich właściciela. Jak wszyscy wiemy, polerowanie takiego kamienia byłoby wtedy niezwykle trudne. W końcu narzędzia do polerowania nie były tak powszechne jak dzisiaj. Większość z nas najprawdopodobniej nawet w dzisiejszych czasach nie ma narzędzi niezbędnych do wykonania takiego zadania. Robienie czegoś takiego tyle lat temu byłoby niezwykle kosztowne, dlatego większość badaczy uważa, że kule są raczej symbolami statusu. Jest zatem mało prawdopodobne, że armie poświęciłyby tak dużo czasu i tak dużą sumę pieniędzy na dekorowanie kuli, które po prostu zostałyby użyte do zniszczenia sił wroga.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kowolon Waled. Od początku XX wieku aż do roku 1993 na terenie Hongkongu funkcjonowała autonomiczna enklawa Kowolon Waled City, będące swoistym miastem w mieście, budowane bez żadnego planu i kontroli osiedle, przez prawie 100 lat było domem dla wyrzutków. W szczytowym momencie na powierzchni niewiele większej od trzech boisk piłkarskich mieszkało ponad 50 tysięcy ludzi. Kwestią czasu było wprowadzenie podstawowych zasad funkcjonowania miasta w mieście. Początkowo wodę czerpano z około 70 studni wykopanych na terenie całego miasta, te jednak zasilane były przez nielegalnie podłączone trakcje, które doprowadziły do pożaru ogromnego w 1950 roku. Po tym incydencie prąd musiał być podłączany zgodnie z normami. Drugą zasadą był limit wysokości budynków, który ze względu na bliskość lotniska Kai Tak wynosił 14 pięter. Poza tymi dwoma prawami, wprowadzonymi zresztą na zasadzie umowy społecznej, nie było żadnego zapisu prawnego, panowała pełna anarchia. Miejsce to opanowane było całkowicie przez triady, czyli chińskie organizacje przestępcze, choć dopiero w 1983 roku hongkońska policja oficjalnie przyznała, że nie jest w stanie utrzymać porządku w mieście. Mimo to na całym terenie powstawały instytucje takie jak szkoły, zakłady opieki medycznej czy nawet elektrownia. Dzisiaj w miejscu, w którym stało osiedle, rośnie park, a po anarchistycznym raju zostały już tylko wspomnienia, zdjęcia i nagrania.

przejdzie rywal. Fredatleta przyjdzie z żoną, piękna Miki Heniokat. Oprócz tańców demonstracja Freddy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam. Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na Studio One prezentuje. Dziś mam zamiar przedstawić płytę, debiutancką płytę jamańskiego tria wokalnego The Cables. Płyta nazywa się What Kind of World. Płyta została wydana w roku 1970 i zawiera utwory singli nagranych przez grupę dla wytwórni. Podkład zapewnił zespół Soul Vendors ze Studio One, w którego skład wchodzili tacy muzycy jak Jackie Me Too, Eric Frater i Leroy Sibbles. Album został opisany jako arcydzieło wczesnego reggae i najdoskonalszy album wokalny Studio One. Album został wydany ponownie na płycie CD w 1991 roku przez Heartbeat Records. Jamański przemysł muzyczny ma prostą zasadę, że jeśli coś działa, nie rób tego po prostu dalej, zrób to 10 razy. Nie ma czegoś takiego jak przesada, a martwe konie są chłostane, dopóki ich kości nie zostaną zredukowane do pyłu. Stąd ciągłe recyklingowanie rytmów, ciągłe coverowanie hitów domowych lub innych i czysta płodność artystów. Jednak od każdej reguły jest wyjątek, a The Cables są nimi. Timing tria wokalnego był okropny. Mało znane trio Rocksteady, które przybyło do Studio One akurat wtedy, gdy gatunek ten dychał ostatni raz. Mimo to Soul Vendors, zespół domowy wytwórni w tym czasie, nie był gotowy, aby całkowicie odwrócić się od przeszłości, zamiast tego nieznacznie zmniejszając punkt ciężkości swojego brzmienia. Melodie wciąż rządziły na czele z przepięknymi melodyjnymi riffami pianisty Jackie Me Too i gitarzysty Erica Fratera, a tempo przyspieszało, podczas gdy w tle plusowały potężne linie basowe Leroya Sibblesa. To okazało się idealnym szablonem dla weteranów wokalnych, którzy wkroczyli w nową erę reggae i być może to był problem The Cables. Clement Coxon Dodd miał po prostu zbyt wiele znakomitych zespołów, które z łatwością przechodziły transformację gatunkową. W każdym razie, kiedy trio dostało czas na studio, z pewnością wykorzystało go najlepiej jak potrafiło. Wokalista Kibble Drummond miał delikatny głos nadawany siłą czystej woli, a przepiękne harmonie tenora Vincenta Stoddarta i barytona Alberta Stewarta były starannie dobrane, aby nie deptać jego prowadzenia. Single The Cables były niczym perły lśniące i raczej były rzadkością, a przez to jeszcze bardziej cenione. W latach 1968-70 trio wydało powoli rosnącą serię singli dla wytwórni Dodd. Ich strony B zazwyczaj dorównywały ich przebojom, co jeszcze bardziej poszerzyło ograniczony katalog zespołu, aż producent w końcu zabrał 10 ich najbardziej klasycznych utworów na albumie What Kind of World, arcydziele wczesnego reggae. Baby Y i utwór tytułowy to oczywiste punkty wejścia. Oba były intensywnie modyfikowane przez lata, a ich rytmy pozostają ulubionymi. Zespół Heartbeat zdecydował się zastąpić oba utwory rozszerzonymi miksami 12-calowymi, co było mile widzianą decyzją. Rozpalony What I'm to Do, ujmujący No New Love, poruszający My Broken Heart i zachwycający Love is a Pleasure również wyróżniają się na tle innych, ale prawdę mówiąc trudno wybrać jeden utwór, bo każdy z nich to prawdziwa perełka. Jedynym zarzutem, jaki można mieć, jest to, że przy wznowieniu albumu What Kind of World zespół Heartbeat nie dodał żadnych utworów bonusowych, ponieważ ten album nieuchronnie pozostawi w słuchaczu pragnienie więcej. Posłuchajmy więc sobie tej legendarnej płyty. Oto utwory, jakie za chwilę zabrzmią. Baby Y, Be a Man, What Am I to Do, Got to Find Someone, No New Love, What Kind of World, My Broken Heart, Cheer Up, Let Them Talk, Love is a Pleasure. Zespół The Cables, rok 1970, płyta What Kind of World.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kiedy jesteś malutkim państewkiem otoczonym przez ludzi, którzy nie chcą, abyś istniał, nie pozostaje ci nic innego, jak bycie twardym jak kamień. Izrael stoczył 8 wojen w ciągu zaledwie 69-letniej historii i nigdy żadnej nie przegrał. Oddziały wojskowe kraju liczą zaledwie 176 tysięcy ludzi, ale państwo radzi sobie inaczej. W 1949 wprowadziło obowiązkową służbę. Kobiety odbywają jej minimum 24 miesiące, a mężczyźni 36. To znaczy, że znaczna część izraelskiej populacji jest przygotowana i oswojona z widmem wojny, a kraj w potrzebie mógłby powołać kolejne 1,5 miliona żołnierzy pozostających w rezerwie. Izrael wypracował również najskuteczniejszy na świecie system obrony rakietowej – żelazną kopułę. Nie jest to prawdziwa kopuła pokrywająca Izrael jak w Simpsonach. Powietrzne siły obronne kraju stosują najbardziej szaloną metodę ochrony, strzelając do rakiet wroga swoimi własnymi rakietami. Ta cwana strategia powoduje, że 90% wrogich rakiet jest zestrzeliwanych.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Pocztówka z Danii. Czyta Dariusz Eckert.

Porozumienie. Blok w budowie, wieża Babel. Wszystkie nacje świata. Są Rumuni, Ukraińcy, Portugesi, Angole, Duńczycy, no i Polacy. I cholera wie jeszcze kto. Przed wejściem kręcą się jakieś straszne trole. Każdy po około 1,90 m, wielki brzuch, łysy, nosek sklepany, łapy jak łopaty, bulgoczą coś do siebie. To duńscy brukarze. I nagle słyszę nieprawdopodobny dźwięk. Huk, łomot, gwizd, jazgot. Dźwięk tłucze się o szyby i ściany sąsiednich bloków. Kolumna estradowa na cały regulator z pełnym dyskotekowym zestawem światełek i leci jakiś wściekły rave. Chłopaki sobie radyjko puścili. Za chwilę Spider-Bite i Black Betty. Podają sobie płytki chodnikowe, rzucając po 2 metry. A potem AC/DC i przy Highway to Hell wszystkie nacje świata uśmiechają się od ucha do ucha i kiwają głowami. Języki świata. Prace są bliskie finału, termin goni. Plątanina kabli, nacji i fachowców. Omalże depczemy po sobie. Co chwila ktoś coś komuś niechcący wyłącza albo plącze się w kłębowisku kabli, albo bezpieczniki nie wytrzymują. Kiedy kolejna ciemność zastaje mnie na drabinie z wiadrem gipsu, rzucam soczyste polskie przysłowie. Jeden z sąsiednich Dunów, trolle montujący balustrady, podnosi się i wygłasza z radosną emfazą: Jabłana, kurwa, macz, czękuje, parso! Obiecuję, że następnego obcokrajowca nauczę inwokacji z pana Tadeusza. Zrozumienie. Pracuję na rusztowaniu. Co jakiś czas czynności wymagają, abym zdjął jeden z ażurowych podestów, po których się chodzi. Leży na nim naniesione butami dużo pyłu, suchego błota i różnych śmieci. Pode mną kilku pracujących kolegów krzyczę więc: uwaga, ściągam podest, nie patrzeć do góry. Ściągam i co się dzieje? Oczywiście wszyscy jak na komendę popatrzyli w górę. Lecą różne bluzgi, wyrzut: kurwa, mogłeś uprzedzić. Czyżby nie znali języka?

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

W suknię nocy ubrana śpisz. Ty brudna i nieczysta w kokonie ciemnych smug.

Ty zła i zazdrosna, królowa myśli tajemnych ksiąg.

wyszycaj we mnie. Wkurwuj śnieżkami. W przeciwieństwie do ciebie ja pochodzę z Afryki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Porucznik Wiśniewski przedstawia do raportu służbowego szeregowego Kowalskiego za systematyczne naruszanie dyscypliny wojskowej i wielokrotne samowolne oddalenie.
2: Obywatelu majorze, szeregowy Kowalski melduje się do raportu służbowego za kolejne samowolne oddalenie się z jednostki.
3: Tył, zwrot. Pułk, baczność.
1: Biorąc pod uwagę wielokrotne samowolne oddalenia i brak poprawy pomimo wielu kar za ostatnie samowolne oddalenie na przeciąg 6 dni karzę szeregowego Kowalskiego 2-miesięczną służbą w oddziale dyscyplinarnym. Pułk, spocznij!
4: Uważam, że w jednostce, której służę, w żeganiu po prostu dowódca pułku zrobił coś takiego jak pokazówkę, bo znam kolegów, którzy mieli po 8 dni samowolnego oddalenia i to nie raz. Był też kolega wstępnika prawa, który za 6 dni samowolnego oddalenia został tylko zdegradowany. Jestem zdania, że było to, jest to związane z tym, że po prostu w pułku był przekroczony limit samowolnych oddaleń, nadużywanie alkoholu ze strony żołnierzy i właściwie to na mnie się odbiło. To można powiedzieć, że to była pokazówka, tylko nie ja tak sądzę, bo i dużo kadry zawodowej u mnie w jednostce.
5: Krążył o Rzeszu pewien mit, że tutaj jest kaźnia dla żołnierzy, że właściwie tu wiadomo, że wszyscy przychodzimy tu za karę, ale ta kara po prostu odbije się na naszym zdrowiu. Dostaniemy tak po prostu taki wycisk, że zapomnimy, jak się nazywamy. Taki mit w ogóle krążył o Rzeszu. Strasznie się bałem.

0: utrzymaniu!
1: Właśnie, jakby było 7 minut, to proszę dawać znaki i sygnały.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kopernik. Przez lata nie było pewności, gdzie znajduje się grób Kopernika, choć podejrzewano, że astronom został pochowany w katedrze we Fromborku, gdzie był kanonikiem. Dzięki latom wykopalisk udało się tam odnaleźć szkielet, który mógł do niego należeć. Przeprowadzono różne analizy czaszki, które potwierdziły tę teorię, ale stuprocentową pewność dały dopiero badania genetyczne. W 2008 porównano DNA czaszki i próbki włosa, który został odnaleziony w księdze należącej do Kopernika. Badania dały pozytywny wynik. Kopernik zmarł w 1543. Zwłoki ponownie pochowano w 2010.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dog niemiecki. Słynące z bycia największą rasą na świecie, dogi niemieckie są znane jako majestatyczne psy o imponujących rozmiarach. Są ogólnie uważane za łagodnych gigantów i dobroduszne rodzinne zwierzęta domowe. Ale tak jak w przypadku wszystkich ras, dog niemiecki może stać się agresywny. Ze względu na zniechęcający rozmiar, wagę i siłę, agresywny dog niemiecki staje się prawie niemożliwy do opanowania. Ogólnie są psami niezwykle terytorialnymi i mogą atakować bez ostrzeżenia. To rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie doga, wyhodowana w Niemczech jako pies bojowy i do polowania na duże ssaki. Współcześnie jest użytkowana jako pies stróżujący, obronny lub pies towarzysz. Są to psy przyjazne, mocno przywiązane do właściciela. Wobec innych zwierząt domowych są tolerancyjne pod warunkiem, że są od wczesnych lat przyuczane do ich obecności. Dogi niemieckie są powściągliwe i ostrożne. Występujące osobniki agresywne powinny być wyłączane z dalszej hodowli. Posłuszeństwo tych psów można wyegzekwować konsekwentnym i stosunkowo wczesnym wychowaniem.

mieście! Uważajcie, dzisiaj na mieście!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Kumbh Mela. Następnie wyjechałem do Rangunu, aby się spotkać z doktorem Metą. I po drodze zatrzymałem się w Kalkucie. Byłem gościem nieżyjącego już dziś Babu Bhupendranatha Basu. Gościnność

Znajdował się również mój syn Ramdas. Przygotowano mnóstwo różnych smakołyków i chociaż bardzo wysoko ceniłem okazaną mi gościnność, nie mogłem się pogodzić z tym, że cały dom był postawiony na nogi, by przyjąć dwóch czy też trzech gości. Nie widziałem jednak sposobu, jak uniknąć tych nad wyraz nas krępujących dowodów uznania. Na statku płynącym do Rangunu byłem pasażerem pokładowym. O ile w domu Basu krępował nas nadmiar poświęcanej nam uwagi, o tyle na statku spotkaliśmy się z brakiem wszelkiej uwagi i najbardziej elementarnych wygód dla podróżujących na pokładzie. Jakie usprawiedliwienie można znaleźć na to, że łazienki były nieprawdopodobnie brudne, a ustępy cuchnęły? By skorzystać z ustępów, trzeba było brnąć przez kałuże moczu oraz sterty nieczystości lub też przez nie przeskakiwać. Było to ponad ludzkie siły. Bezskutecznie interweniowałem u starszego oficera, cóż kiedy pasażerowie sami swoim zachowaniem jeszcze bardziej pogarszali całą sytuację, plując dokoła siebie, zaśmiecając wszystko resztkami żywności, tytoniem i liśćmi betelu. Wszędzie panował nieopisany rozgardiarz, a każdy usiłował zagarnąć dla siebie możliwie najwięcej miejsca. Bagaż, jaki ci ludzie wieźli ze sobą, zajmował więcej miejsca, aniżeli oni sami. Dwa dni spędzone w tej podróży były wystawieniem się na najcięższą próbę. Po przybyciu do Rangunu napisałem do przedstawiciela linii okrętowej, powiadamiając go o wszystkim. Dzięki temu listowi oraz staraniom doktora Mety podróż powrotna, mimo iż również odbyliśmy ją na pokładzie, była już mniej męcząca. W Rangunie moja dieta owocowa znów była źródłem dodatkowych kłopotów dla podejmujących mnie gospodarzy. Wobec tego jednak, że uważałem dom doktora Mety niemal za swój, mogłem nieco ukrócić obfitość potraw. W każdym jednak razie, licząc się z tym, że nie ograniczyłem dokładnie ilości spożywanych przeze mnie produktów, zarówno podniebienie, jak i oczy nie protestowały przeciwko różnorodności dań, jakie podawano do stołu. Godziny posiłków nie były ustalone. Osobiście wolałem jadać ostatni raz przed zapadnięciem nocy. Nigdy jednak z reguły nie wypadało to wcześniej niż o 8 lub 9. Tego roku 1915 przypadła pielgrzymka Kumbha, odbywająca się w Haridwarze co 12 lat. Nie miałem wcale ochoty brać w niej udziału, natomiast ogromnie mi zależało na zobaczeniu się z Mahatmą Munshi Ramjim, który przebywał w swoim Gurukule. Stowarzyszenie Gokalego wysłało na Kumbę duży ochotniczy oddział, który miał tam pełnić służbę. Na jego czele stał pandit Hridayanath Kunzru, a nieżyjący już dr Dev pełnił w nim obowiązki lekarza. Poproszono również mnie do wysłania grupy z Phoenix, a Maganlal Gandhi wyjechał tam przede mną. W powrotnej drodze z Rangunu miałem się do nich przyłączyć. Podróż z Kalkuty do Haridwaru była szczególnie męcząca. W przedziale kolejowym od czasu do czasu nie było światła. Od Saranpuru stłoczono nas w wagonach towarowych lub przeznaczonych do przewożenia bydła. Były one bez dachów. Rezultat był więc ten, że mając nad głowami palące słońce i siedząc na rozgrzanej żelaznej podłodze, po prostu się smażyliśmy. Nawet męczarnie pragnienia, jakie sprawiała podróż w tych warunkach, nie mogły skłonić ortodoksyjnych Hindusów do napicia się wody, jeżeli była muzułmańska. Czekali więc, aż będą mogli dostać hinduską. Warto zaznaczyć, że ci prawdziwi Hindusi nie mają tych wahań, kiedy są chorzy i zgodnie z zaleceniem lekarza piją wino, mięsne buliony lub lekarstwa przyrządzone przez muzułmanina czy chrześcijanina i zawierające wodę. Pobyt w Santiniketanie przekonał nas, że zamiatanie i uprzątanie śmieci będzie naszym specjalnym zajęciem w Indiach. Obecnie zbudowano dla ochotników w Haridwarze namioty
w Dharmasala.

0: Dla przytułku, a doktor Dev kazał wykopać kilka dołów, które miały służyć za ustępy. Był zmuszony płacić sprzątaczom za utrzymanie czystości. Było to odpowiednie zajęcie dla naszej gromady z Phoenix. Zaofiarowaliśmy swe usługi przy zasypywaniu nieczystości ziemią, a następnie przy ich wywożeniu, na co doktor Dev z radością się zgodził. Propozycja ta była oczywiście uczyniona za moim pośrednictwem, ale jej wykonaniem zajął się Maganlal Gandhi. Moje zajęcie polegało przeważnie na tym, że siedziałem w namiocie, udzielałem błogosławieństwa, darsian, oraz prowadziłem religijne i wszelkie inne rozmowy z pielgrzymami, którzy się do mnie zgłaszali. Nie miałem ani jednej wolnej chwili. Nawet kiedy udawałem się do kąpieli, nie odstępowali mnie pobożni pątnicy, pragnący otrzymać ode mnie błogosławieństwo. To samo działo się, gdy spożywałem posiłki. Dopiero podczas pobytu w Haridwarze przekonałem się, jak wielkie wrażenie w całych Indiach wywarły moje skromne wysiłki w Afryce Południowej. Nie była to jednak sytuacja godna zazdrości. Czułem, jak gdybym się znalazł gdzieś pomiędzy piekłem a bezdennym morzem. Kiedy mnie nikt nie poznawał, spotykał mnie ciężki los milionów ludzi tego kraju, podróżujących na przykład tutejszymi kolejami, natomiast gdy zostałem rozpoznany przez ludzi, którzy coś niecoś o mnie słyszeli, padałem ofiarą ich obłąkanej pogoni za uzyskaniem darsianu. Często sam nie mogłem rozstrzygnąć, która z tych ewentualności była bardziej godna pożałowania. Przekonałem się w końcu, że tak zaślepiona adoracja ludzi ubiegających się o błogosławieństwo napełniała mnie częstokroć gniewem, a jeszcze częściej sprawiała ból mojemu sercu. Natomiast podróże, chociaż nieraz były ciężkim przeżyciem, podnosiły mnie na duchu i nigdy nie budziły we mnie gniewu. Byłem wtedy jeszcze dość silny, by móc się dużo przechadzać i na szczęście nie byłem jeszcze tak popularny, bym nie mógł iść ulicami, nie wywołując zbiegowiska. Podczas swoich wędrówek miałem sposobność zaobserwować u pątników więcej bezmyślności, obłudy i niechlujstwa, aniżeli bogobojności. Tłumy sadhu, które tu przybyły, robiły wrażenie ludzi, którzy czerpią z życia wszystkie jego uciechy. Widziałem tu krowę o pięciu nogach. Byłem niezmiernie zdumiony, lecz wkrótce się przekonałem, że ta biedna krowa o pięciu nogach była ofiarą ludzkiej zachłanności. Dowiedziałem się, że owa piąta noga była obcięta żywemu cielakowi i przeszczepiona do łopatki tej krowy. Wynik tego podwójnego okrucieństwa był wyzyskiwany do wyciągania pieniędzy od naiwnych ludzi. Nie było takiego Hindusa, który nie zechciałby zobaczyć krowy o pięciu nogach i niestety nie było również ani jednego, który by się nad tą niezwykłą krową ulitował. Dzień tej pielgrzymki od pustu minął. Dla mnie zapisał się niezapomnianymi zgłoskami. Nie przybyłem do Haridwaru jako pielgrzym. Nigdy zresztą nie odczuwałem potrzeby uczestniczenia w podobnych pielgrzymkach dla zaspokojenia pobożności. Niemożliwe, aby wśród tych 1 700 000 ludzi, jak mówiono, wszyscy byli obłudnikami lub tylko gapiami. Nie miałem wątpliwości, że bardzo liczni spośród przybyłych zjawili się tu, aby zaskarbić sobie względy Wszechmogącego lub odbyć pokutę. Jest rzeczą nad wyraz trudną, a może nawet niemożliwą, powiedzieć, jak dalece ten rodzaj religijności oczyszcza duszę człowieka. Całą noc spędziłem pogrążony w głębokich rozmyślaniach. Oto mówiłem sobie, dusze pobożne przybyły, aby zmieszać się z obłudą, która je otacza. Pragnęli się oczyścić przed Wszechmogącym ze swych win. Gdyby samo przybycie do Haridwaru miało się uważać za grzech, zaprotestowałbym publicznie i opuściłbym Haridwar w dniu rozpoczęcia pielgrzymki. Natomiast jeżeli i pielgrzymka do Haridwaru i odpust Kumbha nie nosiły żadnych cech grzechu, byłbym zmuszony odbyć jakąś pokutę za to, że się tu znalazłem i sam musiałbym się oczyścić z winy. Było to dla mnie jak najbardziej oczywiste, całe bowiem moje życie składało się z postanowień, których celem było naprawianie popełnionych błędów. Zastanawiałem się nad zgoła zbytecznymi kłopotami sprawionymi w Kalkucie i Rangunie moim gospodarzom, którzy mnie tak gościnnie podejmowali. Postanowiłem ograniczyć porcję spożywanej dziennie żywności i zjadać ostatni posiłek przed zachodem słońca. Byłem przeświadczony, że jeżeli nie potrafię zastosować się do tych ograniczeń, przysporzę swoim przyszłym gospodarzom jeszcze więcej kłopotów i zamiast się im przysłużyć, zmuszę ich do tego, że będą się czuli zobowiązani mi usługiwać. Przyrzekłem więc sobie, że podczas pobytu w Indiach będę się żywił najwyżej 5 artykułami spożywczymi w ciągu 24 godzin i że nigdy nie będę jadał po zapadnięciu zmroku. Zdawałem sobie najdokładniej sprawę z trudności, jakie będę musiał przezwyciężyć. Nie chciałem jednak zostawić sobie żadnej furtki, by móc się przez nią wymknąć. Zastanawiałem się nad tym, co by się stało, gdybym zachorował i miał zaliczyć lekarstwo do środków żywności, nie czyniąc przy tym żadnych wyjątków na korzyść specjalnych potraw mojej diety. W końcu postanowiłem, iż żadne wyjątki nie powinny mieć miejsca. Od 13 lat dotrzymuję wiary tym ślubowaniom. Wystawiały mnie one na ciężkie próby, ale mogę stwierdzić, że jednocześnie uchroniły mnie przed wieloma uchybieniami. Jestem przeświadczony, że przedłużyły mi życie o parę lat i ocaliły przed niejedną chorobą. Lakshman Jula. Przyjazd do Gurukulu i spotkanie z Mahatmą Munshi Ramjim o postawie olbrzyma były dla mnie prawdziwą ulgą. Od pierwszej chwili odczułem cudowny kontrast pomiędzy spokojem w Gurukulu a gwarem i rozgardiaszem, jakie panowały w Haridwarze. Mahatma obdarzał mnie ponad miarę dowodami swojej serdeczności. Brahmachari również byli dla mnie niezmiernie uprzejmi. Tu właśnie zostałem przedstawiony Acharyi Ramadevjiemu i mogłem stwierdzić, jaką moc ma w sobie ten człowiek. Nasze poglądy na pewne sprawy różniły się, niemniej jednak zawarta znajomość zamieniła się wkrótce w przyjaźń. Prowadziłem długie dyskusje z Acharyą Ramadevjim oraz innymi profesorami na temat konieczności wprowadzenia szkolenia przemysłowego do Gurukulu. Z prawdziwą przykrością opuszczałem tę miejscowość, gdy nadszedł czas wyjazdu. Słyszałem bardzo wiele pochwał o Lakshman Jula, wiszącym moście nad Gangesem, który znajduje się w pewnej odległości od Hrishikeshu. Toteż liczni przyjaciele namawiali mnie, bym nie wyjeżdżał z Haridwaru, zanim go nie zobaczę. Chciałem odbyć tę wycieczkę pieszo i zrobiłem ją w 2 etapach.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

This is the symbol of the world. The pet of Satan. They say.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Jeśli chciałbyś wiedzieć, jak wygląda typowa inwazja na Rosję, zapytaj Napoleona lub Hitlera. Dwie największe i najpotężniejsze znane w historii armie wkroczyły do tego państwa, a po kilku latach zmuszone były się poddać i wycofać. Kluczem rosyjskiego bezpieczeństwa jest geografia kraju. To największe państwo świata, a większość jego powierzchni jest otoczona górami albo pokryta śniegiem. Podczas II wojny światowej rosyjska armia spędziła miesiące wycofując się w głąb swojej ojczyzny i oddając jej kawałki, wiedząc, że żołnierze Hitlera w końcu zostaną bez sił i zamarzną. Ten plan się ziścił, a ta gorączkowa inwazja była kluczem do klęski Niemców. Współczesna Rosja również ma niczego sobie armię. Liczba żołnierzy przekracza 845 tysięcy, co czyni wojsko tego kraju piątym największym na świecie. Poza tym państwo to dysponuje 3,5 tysiącami odrzutowców, a jego flota opiewa na 350 okrętów wojennych. Mają też 7 tysięcy głowic nuklearnych. Rosjanie więc mogą ci zgotować zimę, ale to ma domową.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kopię ten dół, odmrażam ślinę. Kopię głęboko białą pierzynę. Czuję cię jeszcze, przykrywam liściem. Świat pachnie tobą jeszcze przez chwilę. Zaciąga deszczem, przychodzą dreszcze.
2: Wiem jak to jest, gdy umiera ci pies.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Lipca 1969 roku dzięki misji Apollo 11 miało miejsce lądowanie na Księżycu lub też w całości zostało nagrane w Strefie 51, a przynajmniej tak twierdzi jedna z teorii. Według niej pracownicy NASA sfilmowali fałszywe lądowanie w bazie, wykorzystując przy tym księżycowe meteoryty znalezione na Antarktydzie, które miały rzekomo imitować skały na Księżycu, a następnie zrobili pranie mózgów astronautom. Jednak obojętnie co kto myśli o lądowaniu na Księżycu, faktem jest, że niektóre urządzenia kosmiczne, takie jak łaziki i systemy podtrzymywania życia, były testowane na poligonie nieopodal Strefy 51.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Proszę Państwa, wszechświat jest duży, ale świat jest mały. Ja właśnie tutaj wspominałem przez chwilę sobie z profesorem Szynstem. Myśmy się spotkali zupełnie przypadkowo zresztą w pociągu relacji Warszawa-Wiedeń, chyba w 91 roku, jeśli dobrze pamiętam. Do tej pory pamiętam bardzo fajne anegdoty dotyczące Oxfordu. Nie graliśmy w szachy, może dlatego czasem jeszcze sobie pogrywam w tej chwili. Proszę Państwa, tych zastosowań się nie bójcie, to nie będą jakieś, znaczy dobre zastosowania nie są złe, to raczej chodzi o zastosowania liczb zespolonych, a nie o zastosowania czegoś w czymś. Aczkolwiek spróbuję zakończyć ten wykład, jeżeli czas pozwoli, rzeczywiście pewnym praktycznym zastosowaniem splątania kwantowego. Splątanie kwantowe jest oczywiście elementem mechaniki kwantowej. To jest krótkie menu, tego bym się chciał trzymać. Zacznę od mechaniki kwantowej, potem przejdę do jej części, czyli mechaniki splątania kwantowego, potem zastosowanie tego splątania, takie najbardziej spektakularne, czyli teleportacja kwantowa, no i potem nastąpi nagłe przerwanie wykładu z powodu braku czasu. Zacznijmy w takim razie, proszę Państwa, od mechaniki kwantowej. Z mechaniką kwantową jest bardzo ciekawie. Pojęcie kwantu jest z nami już 115 lat. W 1900 roku

1903. W 1935 ten właśnie człowiek, Erwin Schrödinger, zdefiniował to pojęcie, najpierw nazwał, wprowadził nazwę po niemiecku, potem sam ją przetłumaczył na angielski. Także mamy autoryzowaną tłumaczenie. Przyjemnie jest mówić na temat mechaniki kwantowej, bo nie ponosi żadnego ryzyka, proszę Państwa, ponieważ Richard Feynman stwierdził, że nie ma w ogóle żadnego problemu, bo nikt nie rozumie mechaniki kwantowej, ale ja tak myśląc sobie, pomyślałem, że tak, to może i prawda, że nikt nie rozumie, ale niektórzy nie rozumieją bardziej niż inni. I ja będę się starał, żeby Państwo stali się tym mniej nierozumiejący. No, przynajmniej, żebyście doszli do mojego poziomu, co nie będzie trudne, dlatego że tak, nie będzie tutaj żadnych wzorów. Natomiast będę się starał mówić prawdę, tylko prawdę, ale broń Boże, całą prawdę. Ponieważ jeżeli się przekazuje komuś wiedzę z takiego obszaru zaawansowanego, to cała prawda, prawda wyzwala, prawda zabija. Więc potem, jeżeli Państwo będziecie czuli niedosyt, że jest za mało wzorów, że jest za mało jakichś takich twierdzeń, to wtedy proszę zadawać pytania albo zapraszam na spotkanie po wykładzie. Z tą niezrozumiałością to jest naprawdę ciekawie. To jest wyciąg z takiego odpowiednika kalendarza Farmera amerykańskiego. Taki poradnik, o czym mówić, jak nie masz nic do powiedzenia. No i temat oczywiście quantum physics. Fizyka kwantowa jest znakomitym tematem rozmów, ponieważ trudno ją pobić pod względem dwuznaczności, niejednoznaczności. Nawet Einstein miał z nią problemy. Ale Einstein miał z nią problemy bardzo poważne i z powodów poważnych. I za chwilę Einstein się tutaj w tym kontekście pojawi. A to jest Planck, który już poznaliśmy, to jest właśnie Einstein. To jest Niels Bohr. Między tymi dwoma trwały bardzo zaciekłe dyskusje. Między innymi dotyczące splątania i tak zwanego paradoksu Einsteina, Podolskiego-Rosena. To jest młodsze pokolenie Schrödinger, twórca równania Schrödingera, kota Schrödingera i właśnie splątania. Werner Heisenberg. Jak się tak popatrzy socjologicznie na to, to proszę Państwa, widać, że jak się zmieniają mody, jeśli chodzi o popularyzację fizyki kwantowej. Jeszcze ze 20-30 lat temu o splątaniu prawie nikt nie mówił. Takim trademarkiem to była relacja nieoznaczoności, prawda? Teraz przesunięcie nastąpiło w stronę właśnie splątania kwantowego. To jest Wolfgang Pauli, o którym dzisiaj akurat nic nie będzie mowy, ale to prawie rówieśnik Heisenberga, bardzo ciekawa postać. Dobrze, co nas może niepokoić w mechanice kwantowej, drodzy Państwo? W mechanice kwantowej może nas na przykład niepokoić zasada superpozycji. Otóż, jeżeli dwa stany są dopuszczalnymi fizycznymi stanami jakiegoś obiektu, to wtedy dowolna ich superpozycja też jest pełnoprawnym stanem kwantowym. To wynika bezpośrednio z liniowości mechaniki kwantowej, z tego, że równanie Schrödingera, przed chwilą wspomniane, jest po prostu równaniem liniowym. Czyli jeżeli mamy dwa różne rozwiązania, ich suma też jest rozwiązaniem. Oczywiście jak mamy superpozycję, to te dwa stany mogą występować przed nimi różne współczynniki. Te współczynniki mogą być liczbami zespolonymi. A to oznacza, że dopiero kwadrat ich modułu ma interpretację probabilistyczną. Czyli jeżeli chcemy coś o fizyce powiedzieć, o prawdopodobieństwie, że układ w danym stanie jest w określonym miejscu, musimy obliczyć kwadrat modułu takiego stanu, a wtedy te same liczby zespolone mają interpretację amplitud prawdopodobieństwa. Z tego bierze się duża część problemów, z którymi ludzie sobie nie radzą. Oczywiście, jeżeli jesteśmy w stanie superpozycji, i zadamy układowi konkretne pytanie. Innymi słowy, on ma się zdecydować. Niech już nie będziesz w superpozycji, tylko czy masz na przykład spin do góry, czy spin do dołu, czy jesteś spolaryzowany w lewo, czy w prawo, to oczywiście następuje kolaps funkcji falowej, ten stan się decyduje. No i zamiast tej superpozycji mamy jakiś konkretny stan. Prawda? Ten stan jest już stabilnym stanem. Jeżeli będę powtarzał ten pomiar, to cały czas w tym stanie wyląduje. Jest bardzo dobry, klasyczny analog takiej superpozycji. To jest słynny obraz Salvadora Dali, który się nazywa Popiersie Voltera. Część z Państwa od razu widzi Popiersie Voltera, część widzi tylko grupę osób tam w tle, prawda? W takich krenolinach, dwie panie z przodu, jacyś rycerze. Natomiast kto z Państwa widzi od razu tego Voltera? Ja opiszę, jeśli ktoś jeszcze nie widzi, proszę bardzo, tu jest jego głowa, wysokie czoło, takie oczy, lekko zapadnięte policzki, szyja i to stoi na takim postumencie w kształcie wieży szachowej. Otóż możecie Państwo widzieć albo głowę Voltera, albo tę grupę osób,

0: Możecie się przełączać między tymi stanami, ale nie możecie zobaczyć obu jednocześnie. To jest superpozycja. To jest klasyczna superpozycja, która oczywiście nie ma nic wspólnego z superpozycją w mechanice kwantowej, ale jest pewnym obrazowym przykładem. Dobrze. Oczywiście superpozycje są też w fizyce klasycznej. To nas bardzo nie martwi, chyba że mielibyśmy superpozycje makroskopowe. Tak jak na przykład kot Schrödingera. Jeżeli jest takie słynne doświadczenie, ja o nim powiem bardzo krótko, bo logika jest taka. Najpierw pokażę, jakie dziwne rzeczy są w mechanice kwantowej już na poziomie pojedynczego obiektu, bo splątanie jest de facto tak naprawdę własnością co najmniej dwóch obiektów razem. Okay? Na razie, ale sam jeden jest wystarczająco dziwny. Okay? Można wytworzyć kota, przynajmniej w eksperymencie myślowym, który jest w superpozycji dwóch stanów, tak jak foton może być w superpozycji dwóch stanów polaryzacyjnych, kot żywy i kot martwy. No i z tym już mamy pewien problem. Schrödinger, który to wymyślił, też miał z tym problem. I on raczej traktował to jako dowód na absurdalność takiego przenoszenia koncepcji, które dobrze działają w małej skali, na obiekty makroskopowe. Ale wygląda na to, że nie miał racji, ponieważ potrafimy budować duże makroskopowe obiekty, które ciągle są kwantowe. Na razie to nam wychodzi z nadprzewodnikami, ale nie wykluczone, że posuniemy się dalej. No, kotów oczywiście w tej superpozycji nikt nigdy nie wyprodukował. A to jest bardzo ciekawy przykład właśnie superpozycji żywy i martwy. Albo widać czarne, albo widać białe. Drodzy Państwo, tak naprawdę widzimy tylko to, co znamy. To jest trochę ad vocem dyskusji, która toczyła się na poprzednim wykładzie. Pokażę Państwu teraz pewien obiekt. Jeśli ktoś z Państwa nie był nigdy na żadnym z moich wykładów i tego obiektu nie widział wcześniej, każdy może sobie pod to podstawić, cokolwiek mu się podoba. Jest tu pewne coś, plątanina, kresek. Niektórzy może coś widzą, niektórzy nie. Każdy może sobie wyobrażać, że to jest jakiś, nie wiem, coś tam, rośliny, ludzie, zwierzęta. Ludzie bardzo różnie to interpretują. A teraz uwaga, pokażę za chwilę Państwu kontekst. Czyli w pewnym sensie dokonam pomiaru na tym dziwnym stanie i on skolapsuje do stabilnego stanu i już nigdy później nie będziecie w stanie tego zapomnieć. Także jeśli ktoś nie chce, proszę zamknąć oczy, bo za moment, jeżeli zechcę to złudzenie kiedykolwiek Państwu powtórzyć, muszę wymyśleć nowe, ponieważ już będzie rodzaj imprintingu, już będziemy to zawsze pamiętać. Wszyscy są gotowi? Uwaga, robimy pomiar, przyglądamy się chwilę i wracamy. Teraz już nie ma żadnego problemu, nie ma żadnych wątpliwości, że jest to głowa krowy. Od tej chwili ta głowa będzie z nami już do końca życia. Okay? No, obiekty kwantowe po kolapsie tak się nie zachowują. Można je wyprowadzić z powrotem do jakiegoś innego stanu. Dobrze, to proszę Państwa było do ludzi, to teraz do rzeczy, czyli do splątania. Bo ja chciałem zacząć od innego głupiego dowcipu. To jest późna pora i zwykle ludzie się dzielą już na tych, co śpią i tych, co dopiero zasypiają. Ale pomyślałem sobie, że lepszy przykład będzie taki. Jeżeli śpiący i czuwający to są dwa podstawowe stany, to część z Państwa jest przypuszczalnie w superpozycji. Ja będę się starał, żeby Was z tej superpozycji na właściwą stronę przeciągnąć. Ponieważ ma być o splątaniu, to będzie o splątaniu. Stan jest splątany, jeżeli nie jest separowalny. To jest definicja. To jest najprostsza definicja, jaką byłem w stanie wymyśleć, zastanawiając się nad tym. Ale jeszcze powiem raz. Sam pojedynczy obiekt kwantowy jest dziwny. Ponieważ sam pojedynczy obiekt kwantowy może być superpozycją różnych stanów. Dla pojedynczego obiektu kwantowego mamy relację nieoznaczoności. To znaczy na przykład nie jestem w stanie jednocześnie z dowolną dokładnością określić położenia i prędkości cząstki. I wiele jeszcze innych dziwnych rzeczy. Natomiast splątanie kwantowe jest efektem co najmniej dwóch układów kwantowych. I jest to najkrócej mówiąc pewien rodzaj korelacji między nimi. Bo stan separowalny to jest taki stan, że stan całości jest zwykłym iloczynem stanu jednego układu i stanu drugiego układu. Jeżeli się stanu całości nie da podzielić na taki niezależny iloczyn, to stan będzie splątany. To jest definicja. Podkreślam to jeszcze raz, bo za chwilę pokażę Państwu, że przyjmując pewne definicje, nawet te najbardziej oczywiste, ryzykujemy coś, co się nazywa pułapką konsekwencji. I przed tym Państwa uczulam, ostrzegam. To jest bardzo prosta definicja, ona jest poprawna, tak rozumiemy splątanie, natomiast konsekwencje tej definicji są dalece nietrywialne. Dobrze, Splątanie kwantowe, tak jak powiedziałem, wprowadził twórca równania Schrödingera i krota Schrödingera, Erwin Schrödinger, w odpowiedzi na pracę, która się ukazała w 1935 roku. Nie, on był Austriakiem, w tym czasie jeszcze był w Austrii. Ona się ukazała w Stanach Zjednoczonych, Physical Review. Była to praca trzech autorów, mianowicie Einsteina, Podolskiego i Rosena, stąd EPR, paradoks EPR, Albert Einstein, Boris Podolski, Nathan Rosen. Oni napisali tę pracę, żeby pokazać, że mechanika kwantowa jest do kitu. To znaczy, jest znakomitym narzędziem obliczeniowym, żeby tu nie było wątpliwości. Einstein był jednym z współtwórców mechaniki kwantowej, doskonale rozumiał mechanikę kwantową. Natomiast pewne rzeczy, pewne konsekwencje mu bardzo przeszkadzały i się tak naprawdę nigdy nie pogodził, że miała to być kompletna i skończona teoria rzeczywistości. Teraz o tym sobie powiem. I właśnie te walki, głównie z Borem, który był, nazwijmy, taką sztandarową postacią interpretacji kopenhaskiej, no i w ogóle tej teorii kwantów, która się rozwijała, toczyli wieloletnie dyskusje. To jest zdjęcie z jednej z konferencji solwajowskich, jak właśnie rozmawiają. To mniej więcej z tego okresu pochodzi ta praca. To wyglądało tak, że rano Einstein przychodził na śniadanie, rzucał swój dowód tego, że mechanika kwantowa jest do kitu, po czym młodzież skupiona wokół Bohra cały dzień pracowała na tym, żeby pokazać, że jednak się myli, no i wieczorem Bohr zwykle ogłaszał sukces. Z ciekawostek powiem Państwu kiedyś, że jeden z tych dowodów obalających dowód Einsteina wymagała użycia ogólnej teorii względności. Także został pokonany w pewnym sensie swoją własną bronią. Natomiast praca, o której mówię, to jest zdjęcie Einsteina z roku 1905, czyli z okresu największej świetności. To wtedy powstało bodajże 5 przełomowych prac, których część się ukazała wręcz w jednym zeszycie Annalen der Physik. Ale tak nie wygląda Einstein, kiedy nie podobała mu się teoria mechanika kwantowa i kiedy pracował nad paradoksem Einsteina, Podolskiego, Rosena. Tak wyglądał Einstein wtedy. Niektórzy traktują to zdjęcie jako dowód, że pewnie nie miał racji. No? Ale my nie damy się zwieść pozorom, drodzy Państwo. Nie damy się zwieść pozorom. Zanim przedstawię konkretnie, na czym polegał problem poruszony w tej pracy, bo to jest podstawa, to jest punkt wyjścia do splątania. W pewnym sensie to jest splątanie, które nie zostało jeszcze nazwane w ten sposób. Państwo znacie Mieszczanin szlachcicem Moliera. Tam jest taka scena, jak Monsieur Jourdain dowiaduje się, że 40 lat mówił prozą i o tym nie wiedział. To w pewnym sensie to splątanie już było, tylko Schrödinger musiał dopiero nadać nazwę temu efektowi. A to jest New York Times. Także publicity praca już miała. No, Einstein atakuje teorię kwantową i to jest bardzo dobre. To jest w stylu najlepszych propagandistów. Jest niekompletna, aczkolwiek poprawna. No, aczkolwiek poprawna. Dobrze. Dobrze. Proszę Państwa, co tam było w tym? Einstein, Podolski i Rosen skonstruowali przykład dwóch cząstek poruszających się w przeciwnych kierunkach w takim stanie całkowitym, że jeżeli zmierzymy własność jednej cząstki, to od razu wiemy, jeżeli tę samą własność mierzymy na drugiej, jaki będzie wynik tego pomiaru. I to ten fakt nie zależy od tego, czy te cząstki są bardzo daleko od siebie. Czy jest to pewien rodzaj korelacji? I Einsteina to niepokoiło z kilku powodów. Znaczy, to tak jest, mechanika kwantowa coś takiego przewiduje, ale jemu się nie podobało to, że ponieważ gdybym oddzielnie mierzył tę własność na jednej i na drugiej, to dostałbym jakiś wynik, czyli odpowiada to pewnemu elementowi rzeczywistości, jak on to nazywał. Z drugiej strony Einstein był lokalistą. Znaczy wierzył, że fizyka jest teorią lokalną, czyli nie może oddziaływanie przenosić się, przemieszczać się z szybkością większą niż prędkość światła w próżni. Natomiast tutaj ewidentnie nie ma żadnej skali czasu. Możemy być pewni, jeśli tu był pomiar taki, to tam będzie określony i nawet nie muszę go wykonywać, prawda? Nawet jeżeli one są tak odległe, że światło nie zdąży, żaden sygnał, przynajmniej taki, który znamy, nie zdąży dotrzeć i poinformować, jaki był wynik tego pomiaru. Oczywiście przykład był kiepski w tym sensie, że dotyczył cząstek i parametrów ciągłych, tam były położenia i pędy na szczęście nie, no, może nie niewiele, ale powiedzmy na początku lat 50. David Bohm sformułował swoją wersję tego paradoksu Einsteina, Podolskiego, Rosena, który zresztą przestał się powoli nawet paradoksem, stał się efektem. Bardzo przepraszam. Stał się efektem Einsteina, Podolskiego, Rosena. Zamiast ciągłych parametrów zrobił parametry dyskretne, czy zajął się spinem. Spinem, potemśmy uogólnili na polaryzację fotonu. Spin jest zmienną dyskretną, elektron ma spin jedna druga, może być to górę, może być to dołu itd. Znacznie łatwiej formułować wszystkie własności, patrząc w ten sposób. Także to jest jego główna zasługa. On jest oczywiście znany też z innego jeszcze osiągnięcia. Mianowicie on bardzo Einsteina lubił i popierał tę krucjatę, która nielokalność mechaniki kwantowej starała się wyplenić. I sformułował kilka modeli tak zwanych parametrów ukrytych. To za chwilę. Czyli tak naprawdę mechanika kwantowa działa dobrze, opisuje poprawnie, ale nie jest kompletna w tym sensie, że nie uwzględnia, że gdzieś tam pod dywanem coś się jeszcze rozgrywa, prawda? I dopiero to, co się dzieje pod dywanem, ma konsekwencje na tym wyższym poziomie. To jest rysunek Johna Bella. John Bell za chwilę się pojawi na obrazku. To jest człowiek, który w 1964 roku napisał przełomową pracę, która raz znalazła błąd w książce nieomylnego geniusza Johna von Neumanna dotyczącego niemożliwości istnienia teorii o parametrach ukrytych. To był drobny błąd oczywiście, w niczym nie umniejszający von Neumanna. Po prostu przyjął za słabe założenia w pewnym momencie. Ale również zrozumiał, że możemy eksperymentalnie sprawdzić, czy mechanika kwantowa i jakaś wersja teorii opartej o parametry ukryte, czyli w pewnym sensie klasyczna, mogą mieć konsekwencje, które jesteśmy w stanie doświadczalnie zweryfikować. No bo, proszę Państwa, oczywiście można się bać, że jest teoria parametrów ukrytych, może być, ale jeśli ona jest nielokalna, wtedy przewidywania tej teorii są oczywiście nieodróżnialne od mechaniki kwantowej. No ale to jest marna satysfakcja, prawda? No bo w gruncie rzeczy wpadliśmy z deszczu pod rynne. Bell sformułował pewne nierówności, słynne nierówności Bella, które pokazują, że jeżeli byłaby jakakolwiek lokalna teoria parametrów ukrytych, to pewna wielkość, którą za chwilę zobaczymy na tablicy Bella, nie może przekroczyć wartości 2. Może być co najwyżej 2. Natomiast mechanika kwantowa daje 2 pierwiastki z 2. A więc trochę bardziej. Nie dla każdego zestawu parametrów, ale jest taki obszar parametrów, że będą to różne wyniki i że to dałoby się przynajmniej w zasadzie sprawdzić doświadczalnie. A tutaj profesora Bertmana wymyślił Bell, żeby pokazać, czym się różnią te korelacje kwantowe, to splątanie, od zwykłych, klasycznych korelacji. Bo to, że układy są skorelowane i że dokonując pomiaru na jednym obiekcie czy na jednej części obiektu, wiem z góry, jaki będzie wynik następnego pomiaru, na drugiej części. Nawet jeżeli ta druga część jest na Marsie i żaden sygnał tam nie dociera, no wystarczy sobie wyobrazić profesora Bertmana, o którym wiadomo, że ma różne skarpetki. Nigdy nie nakłada skarpetek tego samego koloru. Wobec tego, jeżeli zobaczymy jedną nogę profesora Bertmana i różową skarpetkę, nie musimy mierzyć drugiej nogi, nawet jeśli ta druga noga jest bardzo daleko stąd. Wiemy od razu, że ona nie będzie różowa. Okay? I tu nie ma żadnej magii, a już tym bardziej kwantowej magii. Są zwykłe, klasyczne korelacje. Wobec tego Einstein chyba wierzył w to, że być może jest coś takiego w jego eksperymencie, że tak naprawdę już w momencie, kiedy te cząstki odleciały, wiadomo z góry, jaka będzie odpowiedź na wypadek takiej odpowiedzi w jednym przypadku. Ale to nie działa, proszę Państwa. Tak nie działa, te korelacje kwantowe są znacznie bardziej subtelne i one obejmują w pewnym sensie wszystkie możliwe warianty. Znaczy, chodzi o to, że my możemy się decydować, co mierzymy, dopiero wtedy, kiedy ta druga cząstka jest już bardzo daleko i nie ma szans, żeby one przewidziały wszystkie możliwe przypadki do wyboru. To jest właśnie Bell, to jest jego słynna nierówność. No, ważne jest to, że mechanika kwantowa przewiduje, znaczy jest możliwe dla pewnego zestawu parametrów wartość, która łamie nierówność Bell. A jeżeli parametry ukryte działają, to ta nierówność musi być spełniona. No i tu się zaczął wyścig, kto pierwszy to zmierzy. Już na początku lat 70., koniec lat 60., początek lat 70. pojawiły się prace dla miłośników lokalnego realizmu i Einsteina, którzy się nie chcą pogodzić z mechaniką kwantową. Mam dobrą wiadomość, ale to jest wiadomość w stylu, tak jak nasi politycy mówią, że poczekajmy na ostateczny wynik wyborów, tak? Zdobyłem 0,001%, ale poczekajmy na ostateczny wynik. Każde z tych doświadczeń ma jakąś drobną lukę, jeszcze nie zatkaną. Czyli można się upierać, że a gdyby jednak, to może wyszłoby inaczej. No, nikt, żaden fizyk to nie wierzy tak naprawdę, ale gwoli ścisłości na poziomie czysto logicznym nie jest to wykluczone.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genowefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. Pierwszy występ Lanegana na albumie Queens of the Stone Age miał miejsce na Rated R. Śpiewał główny wokal w In the Fate i chórki w Leg of Lamb, Otto Pilot i Think i Lost MY Headache. Rated R odniósł komercyjny sukces i stał się pierwszym albumem Queens of the Stone Age, który znalazł się na listach przebojów. Niedługo po wydaniu Field Songs Lanegan został pełnoetatowym członkiem Queens of the Stone Age. Pojawił się na wydanym w 2002 roku albumie Songs for the Deaf, śpiewając główną partię w utworach Song for the Dead, Hanjin Etri, Song for the Deaf i God Is in the Radio. Album stał się przełomem dla zespołu i osiągnął 17 miejsce na liście Billboard 200 oraz uzyskał certyfikat złotej płyty przyznany przez RIA. Przez kolejne 2 lata koncertował również, promując album. Lanegan koncertował w pełnym wymiarze godzin jako trzeci wokalista Queens of the Stone Age, promując płytę Songs for the Deaf, dołączając do swojego przyjaciela Joshua Hame, który w 1996 roku supportował Scream and Trees jako gitarzysta. Album otrzymał 2 nominacje do nagrody Grammy w kategorii najlepszego wykonania hard rocka za single No One Knows Rock 2003 i Go With The Flow 2004 rok. W 2005 roku Lanegan wydał swój ostatni album z Queens of the Stone Age, Lullaby to Paralyze, na którym zaśpiewał główny wokal w pierwszym utworze na albumie zatytułowanym This Lullaby. Album został opóźniony w 2004 roku z powodu pewnych zmian w składzie. Basysta Nick Oliveri został zwolniony, a Lanegan wyruszył w trasę koncertową, aby promować Bubblegum. Lanegan pojawił się później, aby promować album. Lanegan kontynuował współpracę z Queens of the Stone Age i jego członkami po opuszczeniu zespołu. W 2007 roku pojawił się na ich albumie Era Vulgaris, udzielając się jako wokalista w utworze River in the Road. 12 sierpnia 2010 roku Lanegan ponownie dołączył do Queens of the Stone Age na scenie w Nokia Club w Los Angeles, gdzie zaśpiewał 4 utwory na bis z zespołem. Koncert został zorganizowany w celu zebrania funduszy dla basisty Eagles of Death Metal Briana O'Connora, u którego kilka miesięcy przed wydarzeniem zdiagnozowano raka. W 2013 roku Lanegan pojawił się na ich 6. albumie Like Clockwork, współtworząc utwór Fairweather Friends i udzielając się jako wokalista w utworze If I Had A Tail. W kwietniu 2004 roku Lanegan wydał epkę z byłą wokalistką Belle Sebastian Isabel Campbell, zatytułowany Time Is Just The Same. Później wydali singiel zatytułowany Ramblin' Man na swój wspólny album Ballad of the Broken Seas. Campbell napisał i nagrał większość utworów na album w Glasgow, a Lanegan dodał wokale w Los Angeles. Płyta została dobrze przyjęta przez krytyków. Oprócz śpiewania Lanegan napisał również utwór Revolver z Campbellem. Album został nominowany do Mercury Prize w 2006 roku. 47. Lanegan i Campbell zagrali 4 koncerty w Wielkiej Brytanii w styczniu 2007 roku, a londyński koncert został przeniesiony do większego miejsca ze względu na duże zapotrzebowanie na bilety. Podejmując decyzję o nagraniu kontynuacji Ballad of the Broken Seas, Campbell stwierdził: po koncercie z Laneganem w styczniu 2007 roku Campbell zapytała Lanegana, czy rozważyłby nagranie nowego albumu. Lanegan odpowiedział, w mgnieniu oka. Tym razem Lanegan poleciał do Glasgow, aby nagrać nowy album pod koniec marca na 9 dni, aby nagrać piosenki napisane przez Campbell. Po pracy z Laneganem Campbell zauważyła: to jego klasyczny, naturalny amerykański głos, który kocham. Dodała: myślę, że dużo się z tym bawiłam, więc jest trochę tego, co Mark nazwałby sprośnymi piosenkami, a także kilka ballad. Album Sunday at the Devil Dirt został wydany 5 maja 2008 roku, a utwór WHO Build the Road był jedynym wydanym z niego singlem. 3. wspólny album z Campbell został wydany 16 sierpnia 2010 roku i nosił tytuł Hawk. Para odbyła trasę koncertową promującą album. w tym koncert na Oltomorów Espartis w dniach 10-12 GRUDNIA 2010 roku pod kuratelą Bel Sebastian oraz występy w Australii w 2011 roku. Pod koniec trasy duet przestał działać i każdy poszedł swoją drogą. The Gutter Twins to efekt współpracy Lanegana i wokalisty Afghan Wigs Grigę Dulliego. Pracując nad wspólnym albumem od co najmniej 2003 roku, para po raz pierwszy zagrała jako The Gutter Twins w Rzymie we wrześniu 2005 roku. Saturnalia ukazała się 4 marca 2008 roku nakładem Sub Pop, wytwórni, z którą wcześniej współpracowali Dulli i Lanegan. Pierwsza trasa koncertowa duetu rozpoczęła się 14 lutego 2008 roku w Nowym Jorku i trwała w marcu i kwietniu w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Album okazał się wielkim hitem, a Liz Rafferty's Blast Magazine pochwaliła go, nazywając go dosłuchowym zejściem w mroczne emocje, które często czają się pod powierzchnią. Najwyższą pozycją albumu było 7 miejsce w Belgii. Album osiągnął również 117 miejsce na liście Billboard 200. Oznaczało to, że Saturnalia był pierwszym albumem od czasów Dust Screamin' Trees, który znalazł się na liście Billboard 200 z Laneganem jako stałym członkiem zespołu. 2 września 2008 roku The Gutter Twins wydali EPK zatytułowaną Adorata wyłącznie na iTunes. Adorata zawiera 8 utworów, większość z nich to covery, ale także 2 utwory Gutter Twins, które nigdy nie znalazły się na albumie. Dziś posłuchamy płyty z roku 2012 Blues Funeral. Oto spis utworów. The Grave Digger's Song. Bleed in Muddy Water. Grey Goes Black. St. Louis Elegy. Riot in My House. Ode to Sad Disco. Phantasmagoria Blues. Quiver Syndrome. Harbourview Hospital. Leviathan. Deep Black Vanishing Train. I na koniec Tiny Grain of Truth. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Najlepsze płyty według Bałtyckiego. No to wiecie, że to są płyty, które moim zdaniem są znaczące w historii polskiej muzyki rockowej. Dziś mam zamiar przedstawić wam płytę grupy Brygada Kryzys. Płyta nazywa się Kosmopolis. Jest to drugi studyjny album zespołu wydany przez Kamiling Company, nie wiem jak to nazwać, w 1992 roku. W 2000 roku wytwórnia AAMTJ i Megachat dokonały reedycji materiału na CD, pomijając przy tym utwór Naokoło Wieży. Na okładce znajduje się reprodukcja drugiej wersji obrazu Petera Bruegela, wieża Babel, zwanej Małą Wieżą Babel. Płyta nagrywana była w okresie od października 1991 do sierpnia 1992 w Izabelinie. Studio remiksami zajął się Robert Brylewski, a remasteringiem na potrzeby ponownego wydania Staszek Bokowy. Nad opracowaniem graficznym albumu skupili się Witold Popiel oraz Anna Stępniak. 10 lat oczekiwania na drugi, ostatni, zarazem pełnoprawny album Brygady Kryzys przynosi zupę z muchami, z czego zupa jest dość smaczna, natomiast ilość much kompletnie nie do przyjęcia. Historia zna niewiele udanych pozycji, zawierających więcej niż 10 utworów. Od lat upieram się, że przedawkowanie liczby traków prowadzi do konsekwencji niezbyt dobrych, w czym celował swego czasu na solowych płytach Kazik Staszewski, upychając w nich bezrefleksyjnie każdy stęk i jęk wydany z siebie w studiu nagraniowym. Lipiński i Brylewski Kazika w tej konkurencji wprawdzie nie prześcigają, ale na własne życzenie kastrują album z potencjału legendarności, która w odróżnieniu od słynnego debiutu była w zasięgu. Trudno mieć bowiem wątpliwości, że dzieją się na Kosmopolis rzeczy doborowe. Psychodeliczny Subway Train, nawołujący poprzez dekady świetnego Traveling Stranger z czarnych lat, romantyczno-hipisowski hymn To co czujesz, czy nareszcie błyskotliwe punkowe blitzkriegi pokroju Rządzi ksiądz, czy Wojny, w których słychać i Brygadę, i Kryzys, a środowiskowe nawijki o Babilonie i mentalnej niewoli grzmią tak, jak należy. Cóż jednak z tego, skoro na każdą zacność przypada półtorej nijakości. Repertuar bezpłciowych dubów wzbogaciła bowiem Brygada o niespotykane dotychczas etnoparchy I Need You, What to Do to Be True i psychognioty Water Cosmopolis, dorzucając do nich dźwiękowy styropian Jazz Brigade, Take My Dub, Backtrain. Szkoda, żegna się ze studiem nagraniowym Brygada Kryzys w stylu nonszalanckim, marnując pomimo niesamowitego rozwoju na przestrzeni lat potężny potencjał materiału i zawodząc na wyłączny skutek grzechów własnych. 3,5 punkta na 5 ja bym dał. A to była recenzja. To była recenzja płyty dokonana przez, nie mogę sobie doczytać. Nieważne, może jak znajdę kiedyś, to wam powiem. Ja w większości zgadzam się z tą notą, że płyta jest szalenie nierówna i tak jak mówię, przeplatana znakomitymi rzeczami, ale jakże znacząca dla historii polskiej muzyki. Bo płyta jest bardzo znacząca, a takie płyty tutaj prezentujemy. Oto lista utworów. Subway Train, Too Much, Rządzi Ksiądz, Nie Daj Się, I Need You, Ty i Tylko Ty, To Co Czujesz, What to Do to Be True, Water, Fuck, Naokoło Wieży, Wojna, Age of Iron, Jazz Brigade, Cosmopolis, Take My Hand, Take My Dub, Ten Drugi Dub i Back Train. Personel to Tomek Lipiński, gitara, wokal, instrumenty perkusyjne, Robert Brylewski, muzyka, gitara, wokal, klawisze, instrumenty perkusyjne, cytra, Irek Wereński, muzyka, gitara basowa, Piotr Żyżelewicz, muzyka, perkusja, Włodzimierz Kiniorski, saksofon, Aleksander Korecki, saksofon, Vivian Curaso, wokal. No i tyle. No to posłuchajmy sobie w takim razie płyty Brygada Kryzys, rok 1992, Kosmopolis. Szalenie nierówna płyta, ale jakże ważna dla polskiej fonografii.

Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

Cześć, z tej strony Trybula, wysłuchacie audycji Rock and Roll and More w Radiu Odzew. Dzisiaj zaczęliśmy sobie numerem zespołu Mighty Mighty Bostons, czyli legendą amerykańskiego ska punka. Tego amerykańskiego grania będzie dzisiaj naprawdę dużo, ale zanim to nastąpi, muszę tutaj trochę się pokajać, jeśli chodzi o audycję z zeszłego tygodnia. Zapowiadając numer zespołu Pawulon Twist, dokonałem jakiegoś dziwnego fikołka słownego, mówiąc z jakiej płyty jest to numer. Chodziło oczywiście o płytę No Twist Just Boogie. Żeby zrekompensować temu zespołowi właśnie tą zeszłotygodniową wpadkę, jeszcze jeden numer z tej właśnie płyty. Tym razem utwór pod tytułem Voodoo Style.

Patrzę na listę utworów, które mam na dzisiaj przygotowane i widzę, że dzisiaj obejdzie się bez nowości. Ale nie bójcie się, nie będziemy jechać samymi oklepanymi klasykami. Jednak na początek, co działo się w zeszłym tygodniu? Ano, Winiary Bookings ogłosiło. W tym roku w Polsce zagra Agnostic Front. I właśnie numer tego zespołu. Właśnie teraz. For My Family.

Agnostic Front, czyli legenda old school hardcore. Zespół ten wystąpi w Krakowie już 3 sierpnia. A teraz posłuchamy nieco country, ale w wydaniu mocno punkowo-rock'n'rollowym. Zespół 357 String Band. Zapraszam.

W tym tygodniu świat obiegła niezbyt fajna informacja o tym, że po 27 latach działalności karierę kończy pop-punkowy zespół Sum 41. Z tej okazji posłuchajmy sobie jeden z kultowych numerów tej grupy, Sum 41.

Dobra, poleciało trochę pop-punka i mainstreamu, no to teraz konkretny underground. Czeski All-Stars Band, jeśli chodzi o tamtejszą scenę Psychobilly. Zespół, który od kiedy powstał, to tak pojawia się i znika, rozpada i reaktywuje. Na ile znam czeski, to zobaczyłem właśnie, że w maju wrzucili post o tym, że możemy się spodziewać jakichś koncertów. Carlos and his Coyotes.

Było czeskie psychobilly, no to może trochę polskiego hardcore punka. Zespół, który powstał w 2003 roku jako projekt poboczny muzyków takich kapel jak Analogs czy Vespa. Chodzi oczywiście o zespół The Hunkies.

Kilka dni temu zmarł Tadeusz Kuczyński, jeden z ostatnich polskich rastamanów, którego trąbkę mogliśmy usłyszeć m.in. na płycie zespołu Izrael Biada, Biada, Biada. I teraz ku pamięci dwa utwory z tej właśnie płyty.

A teraz posłuchamy zespołu, który jest uważany za twórcę gatunku neorockabilly. Chociaż ten numer jednak od rockabilly trochę odbiega. Może dlatego, że jest to cover pierwszego zespołu Briana Setzera, który tak naprawdę był zespołem punk rockowym. Dzisiaj jednak posłuchamy tego utworu w wersji Stray Cats. Storm the Embassy.

Jak już jesteśmy przy coverach, no to teraz może utwór, który był coverowany chyba niezliczoną ilość razy przez zespoły na całym świecie. Dzisiaj jednak puszczę Wam wersję, która mnie odpowiada najbardziej. Batmobile z utworem Ballroom Blitz.

I zostając jeszcze na chwilę przy coverach. Tydzień temu słuchaliśmy utworu Sorrow w wykonaniu Interrupters. Dzisiaj zatem oryginał w wersji studyjnej. Bad Religion, Sorrow.

0: Tak jak obiecałem na początku audycji, będzie dzisiaj jeszcze dużo amerykańskiego melodyjnego grania. Ale zanim, może jeszcze znowu coś z Polski i w trochę innym klimacie. Zimna fala, czyli gatunek, który tak bardzo lubię, a nie często trafia do moich audycji. Dzisiaj może więc klasyka tego gatunku, czyli Siekiera z utworem Misiowe Puszyści.
1: Oh! Oh!

No to może coś do tańczenia. Słuchaliśmy już dzisiaj Briana Setzera z zespołem Stray Cats, ale jeszcze w żadnej audycji nie słuchaliśmy swingowej odsłony zespołów tego gitarzysty i wokalisty. Brian Setzer, orkiestra.

No to może jeszcze trochę Psychobilly. Powstały w 2001 roku i nadal koncertujący zespół. Evil Devil.

Pewnie popularną opinią będzie to, że taki oldschoolowe psychobilly to najlepsze, co ten gatunek od lat prezentuje. A niepopularną opinią, moją prywatną, będzie to, że lubię też zespoły, które eksperymentują z tym gatunkiem, ale nie do końca grają jego oldschoolową wersję. Takim zespołem jest na pewno przez niektórych uwielbiany, a przez niektórych znienawidzony. Zespół Tiger Army, przeze mnie po prostu lubiany.

Tak jak wspomniałem, wśród moich znajomych, którzy słuchają Psychobilly, opinie o Tiger Army zawsze były dość skrajnie podzielone. Ale istniał taki zespół jak Zombie Ghost Train. Zespół, który też czerpał z Psychobilly, ale nie do końca był takim old school psychobillowym zespołem. Ten zespół jednak, jak dobrze pamiętam, pasował wszystkim, którzy go słuchali i nie słyszałem chyba nigdy o nim negatywnych opinii. Posłuchajmy teraz Zombie Ghost Train.

Kończymy na dzisiaj Psychobilly i do końca audycji będziemy słuchać już tylko punk rocka, ale w takiej mocno rock'n'rollowej wersji. Na przykład tak jak teraz. Szwedzki zespół The Bones z utworem Monsters Prefer Blondes.

O ile płyty The Bones naprawdę bardzo lubię, to jest to zespół, który jest jednym z moich największych rozczarowań koncertowych. Widziałem na żywo tylko raz w ramach festiwalu Mighty Suns i był to koncert naprawdę bardzo słaby, przynajmniej w moim mniemaniu. Teraz więc może koncert, który wspominam bardzo, ale to bardzo pozytywnie. Wiele lat temu wybrałem się na drugi koniec Polski na koncert zespołu The Addicts i zrobił na mnie wtedy on gigantyczne wrażenie. Tak więc teraz The Addicts z utworem Joker in the Pack.

The Addicts, czyli oczywiście absolutna klasyka punk rocka i każdy, kto miał jakąkolwiek styczność z tym gatunkiem, ten zespół musi znać. Ale wracając jeszcze właśnie do tego Mighty Suns, na którym słyszałem pierwszy raz zespół The Bones i którego koncert bardzo mnie rozczarował. Na tym samym festiwalu pierwszy raz usłyszałem zespół Reno Divorce i ten koncert to była naprawdę rewelacja. Reno Divorce z utworem California.

Skoro dzisiaj tak dużo melodyjnego punk rocka z Ameryki lub z amerykańskim rodowodem, no to chyba nie może zabraknąć pionierów tego gatunku. Teraz więc zespół Descendants z utworem Without Love.

A teraz zespół, który powstał jakieś 20 lat później niż Descendants, ale również możemy już nazywać ich klasyką tego gatunku. Świadczy to tylko o tym, że punk rock to już naprawdę staruszek. Zespół Against Me.

0: Dobra, ostatnie dwa zespoły, czyli Descendants, powstały pod koniec lat 70. Against Me z końca lat 90. No to może teraz zespół, który powstał mniej więcej w połowie tej czasowej drogi. Zespół, który powstał w latach 80., dokładnie w 88 roku. Pennywise.
1: A thousand times, don't drink milk out of a carton, kid.

No i na zakończenie dzisiejszej audycji. Powstały, a jakże, w światowej kuźni dobrych zespołów, czyli w Kalifornii, zespół Angel City Outcasts. Posłuchajmy.

No i to by było dzisiaj na tyle. Dzięki, że wytrzymaliście do końca. Trzymajcie się i bawcie się dzisiaj dobrze. Cześć!

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu. Radio Odzew. Najlepsza muzyka w Twoim domu.
1: Witam, Władysław Bałtycki się kłania z archiwum Wax Trax. Dziś na tapecie mamy płytę wydaną w listopadzie 1988 roku przez zespół In The Nursery. Płyta nazywa się Kuda. I jest to trzeci album zespołu wydany nakładem wytwórni Wax Trax Records. Z właściwie sobie regularnością bliźniacy z Sheffield dostarczają nową ofertę po tętniącym życiem Storm Horse, odchodząc od pierwotnego stylu In The Nursery. Poprzedzony epką Compulsion, Ten, Kuda, Keda, Kuda ma wszystkie cechy klasyki zespołu, ale w przeciwieństwie do swojego poprzednika nie zestarzał się dobrze przez ostatnie dwie dekady. Pomimo zremasterowania na reedycji ITN Corporation, album trochę cierpi z powodu czystej mocy, którą próbuje wypromować. Brzmienie ambient pozostaje neoklasyczne, ale tutaj jest o wiele bardziej bojowe, graniczące z plemienną muzyką industrialną w stylu ich rodaków Test Department. Ale pomimo niezaprzeczalnego talentu duetu Humberstone, nie każdy może być Test Department. Pod tym względem Compulsion to spektakularny sukces, muskularny i epicki, i nie cierpi na nieco tanie neoklasyczne aranżacje, które można znaleźć w innych częściach albumu. Syntezatory niezgrabnie odtwarzają zespoły smyczkowe, psując w ten sposób znacznie lepiej dopracowane pady i instrumenty dęte. Widać to już w otwierającym album utworze Rides, który nadaje ton. Werwa i energia obecne pomimo słabej produkcji bliźniaków i Colina Richardsona, wschodzącej gwiazdy i postaci kultowej na scenie metalowej. Nie myślcie ani przez chwilę, że nic na Kuda nie jest przyjemne, wręcz przeciwnie. Przepiękne melodie i pady w Tedeum, Burnished Days i Scherzo. Ale dla tych, którzy znają Test Department, podobieństwo jest zbyt duże, a efekt końcowy rozczarowujący, by uznać go za najlepsze dzieło duetu. Album, który niemal stał się monumentalny, symboliczny dla kariery In The Nursery, o ile kontynuuje ścieżkę nieśmiało zapoczątkowaną przez Twins, ale który daleko mu do zasługujących na to zasług. To była recenzja znaleziona w internecie, my nie przejmujemy się tym i słuchamy sobie tego zespołu, ażeby sami wytworzyć sobie opinię o tym wszystkim, co za chwilę usłyszymy. Rites, Maidens, Te Deum, Triumph, Burnished Days, Ascent, Scherzo, Guarded Rites, Suspire, Koto i na koniec The 17th Parallel. No to przed nami In The Nursery, płyta Kuda, rok 1988.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Fabien Cousteau, wnuk słynnego francuskiego oceanografa Jacques'a Cousteau, wyłonił się z turkusowych wód u wybrzeży Florida Keys w roku 2014 po rekordowym 31-dniowym pobycie pod wodą z zespołem naukowców i twórców filmów dokumentalnych. Głównym celem tej ekspedycji było dotarcie do jak największej liczby ludzi na całym świecie, aby zainspirować przyszłe pokolenia do troszczenia się o oceany, do ich pielęgnowania i do bycia ciekawym w sposób, który istniał w czasach mojego dziadka, powiedział Cousteau na konferencji prasowej po wynurzeniu. Naukowcy przebywali pod wodą w specjalnym centrum badawczym, które umożliwiało im opuszczenie go kilka razy dziennie, w tym nawet w środku nocy w celu zbierania próbek z pobliskich raf koralowych i obserwowania życia morskiego w innych, niemożliwych dotąd okolicznościach. Jednak jest to drugi najlepszy wynik w historii zamieszkania pod wodą. Biolodzy Bruce Centrelle i Jessica Fain spędzili prawie 10 tygodni również w 2014 roku w Jules Undersea Lodge, który określa się jako jedyny podmorski hotel na Ziemi i znajduje się tuż przy wybrzeżu Key Largo na Florydzie w USA. Biolodzy prowadzili serię cotygodniowych filmów edukacyjnych, wszystkie dostępne są w internecie, na temat ich życia pod wodą, które nazwali Classroom Under the Sea.

pełna.

Dzięki. Dzięki.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Czy można zjeść cały gatunek? Wymieranie gatunków zazwyczaj kojarzy nam się z kłusownikami czy nadmierną eksploatacją zasobów przyrody. Okazuje się, że winny może być także nasz apetyt, a najlepszym przykładem jest tuńczyk błękitny. Okazały gatunek tuńczyka, którego dorosłe osobniki osiągają długość ponad 3 metrów i mogą ważyć nawet 600 kg. Nie jest to oczywiście ten tuńczyk, którego dostaniecie w puszkach. W 2019 za ważącego 278 kg tuńczyka błękitnego zapłacono ponad 3 miliony dolarów. To prawie 50 tysięcy złotych za kilogram. Globalny połów wszystkich trzech podgatunków tuńczyka błękitnego wynosi obecnie około 75 tysięcy ton rocznie. 80% światowego połowu tej ryby konsumuje się w Japonii, gdzie często staje się składnikiem sushi. Jak pisze Wacław Smil, państwa, których floty rybackie prowadzą połowy na największą skalę, wielokrotnie oponowały przeciwko jakimkolwiek znaczącym ograniczeniom kontyngentów połowowych. W tej sytuacji jedynym sposobem na zapewnienie najbardziej zagrożonym gatunkom ryb długoterminowego przetrwania jest wprowadzenie zakazu handlu tymi rybami. Jednak całkiem możliwe, że na obecnym etapie nawet wprowadzenie całkowitego zakazu połowów tuńczyka błękitnego na Morzu Śródziemnym i północno-wschodnim Atlantyku nie zdołałoby już zapobiec załamaniu się populacji tego gatunku na obu tych łowiskach.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Simon Brett. Ostatni gość w Acapulco.
2: No, tak, no powoli trzeba się zacząć rozpakowywać. Och, przeprowadzka to męcząca impreza. A, cóż to za piękna okolica, tyle zieleni. I te domki, no pięknie położone. Ach, myślę, że będzie mi tutaj dobrze. Halo?
3: Mówi Vivi Sprakes, Haymakers, spod numeru 3, na samym końcu naszego osiedla.
2: Tak.
3: Dzwonię właśnie po to, żeby panią przywitać w Mrs. Loam.
2: A, to miło z pani strony.
3: Znałam dobrze Teresę i Roda Cottonów, którzy mieszkali przed panią w Acapulco. Chciałam wyrazić nadzieję, że będzie tu pani równie szczęśliwa jak oni.
2: Dziękuję. Wzrusza mnie pani życzliwość.
3: Pomyślałam sobie, czy nie zechciałaby pani wpaść do mnie któregoś ranka na kawę i poznać kilka innych pań ze Mrs. Loam?
2: No owszem, przyjdę z przyjemnością.
3: Więc może w piątek?
2: O, no żałuję, ale w piątek... To dla mnie trochę kłopotliwe.
3: Ach, szkoda.
2: Ale proszę się nie martwić, Vivi. Postaram się znaleźć czas. No dobrze. Wobec tego w piątek o której mniej więcej?
3: O 11:00.
2: Dziękuję, w porządku. Cieszę się, że panią poznam.
3: A ja panią. Aha, jeszcze jedno.
2: Tak?
3: Przepraszam, ale nie znam pani nazwiska.
2: Pargeter.
3: Pani Pargeter?
2: Tak. Melita Pargeter. Thank you.

0: A co tu tak chłodno w tym mieszkaniu? No, wyraźnie temperatura spada. Zaraz. Tutaj pod schodami jest szafka, tak. A w niej tak termoregulator jest. A, zrobię sobie tymczasem małego drinka. Tak. No, kaloryfery w ogóle nie grzeją. A może poszły bezpieczniki? Zaraz to sprawdzę. Nie. No, wszystko w porządku. Aha. To jakaś większa awaria. Nie, muszę się porozumieć z poprzednimi właścicielami. Zaraz, gdzie ja tu mam kartkę z ich adresem? Tak, jest, dobrze. No i ustalę zaraz telefon. Halo?
1: Jakie miasto? Proszę?
0: W okolicach Yorku. Miejscowość nazywa się Dannington.
1: Nazwisko abonenta.
0: Cotton. Dokładny adres. Elm Trees. Bez complain.
1: Powiedziała pani Cotton?
0: Tak?
1: Nie. Przykro mi. Nikogo o tym nazwisku i pod tym adresem nie mamy.
0: Ale Cottonowie sprowadzili się dopiero wczoraj. I natychmiast mieli dostać telefon.
1: Sprawdziłem. Nikt o tym nazwisku w naszym spisie nie figuruje. Może pani otrzymała niewłaściwy adres?
0: Może, nie wiem. Dziękuję panu. No naprawdę dziwne.
2: No właśnie.
3: Dzień dobry, panią.
4: Dzień dobry.
5: Cieszę się, że pani przyszła, pani Parczyk. Są już panie ze Smith Sloan. To jest Carol Temple, to Fiona Barchfield.
4: Miło.
5: Przyszła tylko Jane Watson.
0: Bardzo mi miło panie poznać.
4: Mam nadzieję, że będzie nas pani traktować jak grono przyjaciółek, pani Parczyk.
0: A proszę mnie nazywać Melita.
5: Może śmietanki do kawy?
0: Dziękuję, tak chętnie. Siu, czy dobrze znała pani Cottonów?
6: W zasadzie nie. Nie byliśmy sobie zbyt bliscy. Oddawaliśmy sobie czasami różne przysługi, podlewanie kwiatów podczas urlopów i tym podobne. A i naturalnie wymienialiśmy zawsze jakieś miłe słówka.
0: A pani Fajono znała ich dobrze?
4: Cottonów?
0: Tak.
4: Właściwie to nie. Próbowałam, ale Teresa raczej wolała samotność.
6: W każdym razie rzadko włączała się do naszych akcji, takich jak na przykład ostatnia. Nie chcemy dopuścić pani Melito, by obok Shopping Parade otworzono na naszym osiedlu wietnamską restaurację. Wspólnie zaprotestujemy.
4: Tak.

0: Dziękujemy bardzo.
1: Było mi bardzo miło.
2: Do widzenia.
1: Do następnego spotkania.
0: Do widzenia. Do widzenia.
3: Halo?
4: Czy mogę mówić z panią Cotton?
3: Niestety. Pani Cotton wyprowadziła się.
4: Ach, więc już się wyniosła.
3: Tak, tak, wyjechała w poniedziałek wieczorem.
4: No, wiem, kiedy zamierzała wyjechać, ale myślałem, że może zmieniła plany.
3: Nie, o ile mi wiadomo, nie.
4: Rzecz w tym, że miałem się z nią spotkać. No cóż, to nieistotne.
3: Ale ja mam nowy jej adres, jeśli się to panu przyda.
4: No, nic mi się nie przyda. Do widzenia.
3: Do widzenia panu.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Proszę mi wybaczyć pajoną niezapowiedzianą wizytę. Ja tylko na moment.
0: Ależ bardzo proszę do środka.
1: Dziękuję bardzo.
0: No tyle tylko, że ten bałagan. Ale proszę, proszę.
1: Chciałam zapytać, czy zauważyła pani odjazd Teresy Cotton?
0: Odjazd?
1: Tak.
0: Zdaje mi się, że to było w poniedziałek wieczorem. Tak. Jestem tego pewna. Teresa wpadła około 6, żeby się pożegnać. I widziałam odjeżdżający samochód. Fiata Uno. Tak. Fiata Uno około, ja wiem, może około 7, kwadrans po 7.
1: Tak.
0: A w 10 minut później samochód wrócił, jakieś pół godziny potem odjechał definitywnie.
1: A była sama, kiedy odjeżdżała?
0: O, nie wydaje mi się. Zaraz po jej wizycie u mnie zjawił się obcy mężczyzna. Nie widziałam, jak odchodził, ale przypuszczam, że odjechał z nią tym samochodem.
1: O, a czy widziała ich pani oboje w samochodzie?
0: Zrobiło się ciemno. Widziałam tylko przesuwające się światła reflektorów. Nie widziałam wnętrza wozu, ale no przecież musieli być tam razem, prawda?
1: A czy tym mężczyzną mógł być Rod Cotton?
0: Och, nie. No to znaczy, ja prawie nie widywałam Roda, odkąd przeniesiono go na północ. No, nie mógłby się jednak aż tak zmienić. No, ten obcy był w kombinezonie, w wełnianej czapce, o ile dobrze pamiętam. O! I miał brodę, tak? A Rod nie nosił brody. Był na kierowniczym stanowisku, dbał o ubranie, o prezencję.
1: Tak, rozumiem.
0: Wie pani, Melito, co to za zbieg okoliczności? W tym samym dniu odwiedziło Teresę dwóch brodaczy.
1: Dwóch?
0: Tak. Ten drugi przyszedł wczesnym popołudniem. Zabawił tego, ja wiem, około pół godziny.
1: A był przyzwoicie ubrany?
0: Och, nie. On także wyglądał cudacznie w starym, niemodnym ubraniu, tylko że był o wiele wyższy i szczuplejszy od tego, który przyszedł wieczorem.
1: A czy zna pani, Fajono, nowy adres Cottonów?
0: Adres? Tak, zaraz jest. O, proszę bardzo. Tak, jest na tej kartce. Dunnington M. Trees, bez complaint.
1: Ale nie ma takiej ulicy w Dunnington.
0: Niemożliwe.
1: Sprawdziłam to. A z jakiej firmy przewozowej korzystała Teresa? No mam wrażenie, że mogli przez pomyłkę zabrać jakąś część instalacji ogrzewczej. No chciałabym się z nimi porozumieć.
0: No wiem, pani Melito. Trudno było nie zauważyć tej ogromnej ciężarówki stojącej akurat naprzeciwko. To Little Heaven.

0: Little Heaven.
1: Chciałam się dowiedzieć, jaki jest nowy adres kotonów ze Smith's Loom. Adres, pod który zostały przewiezione ich rzeczy.
0: To nie była przeprowadzka z domu do domu.
1: Tak?
0: Meble odwieźliśmy do składnicy, są w kontenerach, w naszych magazynach, 5 mil stąd.
1: Przepraszam, a czy pani Cotton mówiła, jak długo meble mają pozostać w składnicy?

0: miesięcy?
1: Zapłaciła z góry za 6 miesięcy.
0: Ach tak, dziękuję. Dziękuję panu. Chciałam się widzieć z bratem Michaelem.
2: To ja jestem bratem Michaelem. O co chodzi?
0: Nazywam się Pargeter. Melita Pargeter. Jestem przyjaciółką Teresy Cotton.
2: Ach.
0: Przeczytałam list, który znalazłam u niej w domu, adresowany do kościoła wzniosłej prostoty. I piszę w nim, że zdecydowała się przystąpić do kościoła, wyrzec się wszelkich dóbr ziemskich i przybrać imię siostry Kamili. Zobowiązała się też wszystkie posiadane pieniądze wpłacić na kościół wzniosłej prostoty. Czy siostra Kamila jest tutaj?
2: Pani przyjaciółka, Teresa Cotton zdradziła nas.
0: Jak to?
2: Odczuliśmy to dotkliwie, zwłaszcza w sprawach finansowych. Nie zgłosiła się do nas.
0: Ach, jakże mi przykro. Fakt, że jest moją przyjaciółką, nie odbiera mi, jak sądzę, szansy na...
2: A oczywiście, że nie, droga pani Pargeter. Będziemy zachwyceni, jeżeli zdecyduje się pani powierzyć życie naszemu panu.
0: Oj, nie tylko życie. Ono, jak sądzę, byłoby najmniejszym wkładem.
3: Jakże się cieszę, że panią widzę, pani Pargeter.
0: Mnie też miło.
3: Cóż sprowadza panią do mojej agencji detektywistycznej?
0: A to dziwna sprawa, panie Wilson. Poprzedni właściciele domu w Smith's Lawn, Teresa i Rod Cottonowie, zniknęli. Ona miała zamiar wstąpić do kościoła wzniosłej prostoty. Całkowicie zmienić swoje życie, no ale no, nie przypuszczam, żeby kościół miał z tym coś wspólnego. A Rod pracował w firmie komputerowej i dzwoniłam tam dwukrotnie. Numer telefonu dostałam od Vivi Sprague, od jednej z pań z naszego osiedla, i okazało się, że Rod, piastujący w tej firmie stanowisko dyrektora w resorcie sprzedaży, został zwolniony 5 roku temu. I nie wiadomo, czy gdziekolwiek teraz pracuje. No, nie chodzi więc już o jedną osobę, która zniknęła, zacierając ślady. Chodzi o 2 ludzi. Przy czym mężczyzna mógł zaginąć 5 roku temu.
3: Zajmę się tą sprawą, pani Pargeter. Chociażby przez wzgląd na pani męża, wspaniałego Louisa Pargetera.
0: No, jak miło mi to słyszeć.
3: Z którym dane mi było pracować tyle lat.
0: Dziękuję, dziękuję, panie Wilson. Poszukuję też samochodu Cottonów, Fiata Uno, zarejestrowanego na Teresę lub Roda.
3: Zaraz sprawdzimy. Fiata Uno kupił od Teresy Cotton Ted Runcorn w ubiegły poniedziałek.
0: Tak? A jeszcze jedno. Proszę sprawdzić, co znajduje się w kontenerach w magazynach firmy przewozowej Little Heaven. Bardzo proszę.

0: Jakież wyśmienite ciasteczka, pani Melito. Własnej roboty.
1: Naprawdę doskonałe.
2: Ach, nie, nie, nie mam takich zdolności, moja droga Siu. Cieszę się bardzo, że przyjęły panie zaproszenie na podwieczorek. Już dawno się chciałam zrewanżować. Trochę mnie niepokoi sprawa Kotonu. Czy Teresa pragnęła jakichś wartości duchowych? Nie orientują się panie? Czy mówiła o zmianie w swoim życiu?
0: Ona jakby zawsze coś zatajała.
1: Była trochę wyizolowana, ale bardzo życzliwa i uczynna.
2: Siu, a kiedy po raz ostatni widziała pani Teresę? A Vivi, mówiła pani, że widziała ją pani wczesnym popołudniem w dniu jej wyjazdu. Wiem, że była też u Fajony. Pytanie zatem, czy żegnała się ze wszystkimi z Miss Sloan?
0: Nie jestem pewna.
2: No mogło to być między 6 a 7 wieczór w poniedziałek. A może była pani jeszcze w biurze?
0: O nie, na pewno byłam w domu. Teraz sobie dokładnie przypominam. Kirsten pojechała do Londynu do jakiegoś klubu czy gdzieś tam. Wyjechała około 5, więc musiałam wrócić wcześniej z pracy. Tak jest. Teresa akurat wtedy wpadła na krótko, żeby się pożegnać.
2: Tak, a skąd Kirsten bierze pieniądze na te swoje kiecki? Nie sądzę, by dziewczyny do dzieci zarabiały tak dużo.
0: Bo nie zarabiają dużo. Pewnie ma zamożnych rodziców. Przykro mi, ale muszę uciekać. Nie przygotowałem jeszcze kolacji dla dzieci.
1: Czy Kirsten nawet tym się nie zajmuje?
0: Naprawdę nie wiem, dlaczego ludzie zatrudniają te cudzoziemki. Przysparzają im samych kłopotów. Ciągle słyszę od znajomych o różnych historiach. A to ciąża, a to narkotyki, chłopcy.
2: O, nie znam nikogo, kto byłby z nich zadowolony.
1: Ach, też muszę już iść.
2: No, dziękuję.
1: A tak miło nam się gawędziło.
2: Bardzo dziękuję.
1: Do widzenia.
3: Halo?
4: To pani Parcheter, tak?
3: Tak, tak.
4: Mówi Rev.
3: A dzień dobry panu.
4: Sprawdziliśmy te kontenery.
3: No i?
4: I obawiam się, że miała pani słuszność.
3: O Boże.
4: Już w pierwszym kontenerze w lodówce było ciało zawinięte w płachtę i krawat.
3: A kto to był?
4: Kobieta, około 40, w ubraniu, ruda, została uduszona. Powiadomiłem policję.
3: O Boże, czy dowiadywał się pan o Teda Runcorna?
4: Ted Runcorn zapłacił Teresie Cotton 2000 funtów.
3: Ach tak.
4: Przyjechał w poniedziałek pociągiem, a wracał Fiatem. Rysopis, wzrost średni, broda, granatowy kombinezon i wełniana czapka.
3: Tak. Panie Wilson, jeszcze jedno. Czy miała przy sobie pieniądze?
4: Nie, nie. Nie było żadnych pieniędzy, pani Parcheter. Tylko ciało i krawat.
3: No, trzeba by teraz rozejrzeć się za mordercą, panie Wilson.

0: Dzień dobry pani Tem.
1: Dzień dobry pani.
0: Widzę, że robi już pani wiosenne porządki. A czy nie ma tu w pobliżu ogrodnika? Chętnie bym go wynajęła do pracy u siebie.
1: W tych dniach ma się do mnie zgłosić.
0: Ach, to świetnie.
1: Przyprowadzę go do pani.
0: Bardzo będę zadowolona.
1: Czy była już u pani policja? Pełna i w smyslom. To okropne, co spotkało tę nieszczęsną Teresę.
0: Tak, tak, tak. A czy to było dobrane małżeństwo?
1: Trudno powiedzieć. Kiedy Rod wyjechał na północ, ona ani razu go nie odwiedziła.
0: A czy on nie miał przypadkiem jakiegoś romansu?
1: Ach, wie pani, nie chcę robić plotek, ale mówiło się tu u nas, że Rod się z kimś... zaprzyjaźnił. Kiedy Teresy nie było w domu, przyjmował u siebie pewną osóbkę ze Smith's Home.
0: No ale zdaje się, że podobne historie nie są tu czymś wyjątkowym.
1: Ależ pani Pargeter nie chce robić plotek.
0: A proszę mi powiedzieć, Carol, czy Teresa odwiedziła panią w poniedziałek wieczorem przed wyjazdem?
1: Co takiego? A, owszem, była u mnie. Wstąpiła się pożegnać.
0: Ach, tak.
1: To okropne. Jak on mógł to zrobić?
0: A więc myśli pani, że to Rod zabił Teresę?
1: A któż by inny?
2: Dziękuję, panie Wilson, że pan tu na mnie zaczekał. Wyruszyłam z domu zaraz po pańskim telefonie.
3: Będę w pobliżu na wypadek, gdyby potrzebowała pani wsparcia, pani Pargeter.
2: No, myślę, że sobie dam jakoś radę. Nie chciałabym go wystraszyć.
3: Ma pani ze sobą trochę pieniędzy i dwie butelki, tak jak radziłem?
2: Tak, tak, tak.
3: To dobrze, dobrze. Będę niedaleko, gdyby... potrzebowała pani pomocy.
2: Ale dlaczego miałaby potrzebować pomocy?
3: Bo nie wiem, jak on zareaguje, kiedy ktoś go zaczepi. Nie można też przewidzieć reakcji innych.
2: Jakich innych? Nie bardzo rozumiem, pani Wilson.
3: Niech pani popatrzy. On jest tam.
2: Tam? A! Mówi pan o tych włóczęgach? I Rod jest wśród nich?
3: Czwarty z prawej.
2: Wielkie nieba. Wielkie nieba. Proszę, proszę pana.
4: Dobra, dobra.
2: Proszę, proszę,
4: dobra,
2: proszę
4: dobra,
2: pana.
4: Już wstaję.
2: Nie, ja nie przeganiam pana. Chcę tylko porozmawiać.
4: To diabła z dobroczyńcami. Nie możecie zostawić nas w spokoju.
2: A ja coś panu przyniosłam. Proszę.
4: To jest coś.
2: Nie. Na razie dosyć. Muszę z panem pogadać. Powie mi pan to, co chce wiedzieć i wtedy dostanie pan resztę whisky. No proszę wstać. No niech się pan podniesie, no.
4: Gdzie chce pani rozmawiać?
2: Obok stacji metra jest kawiarnia. No, zafunduję panu śniadanie, chodźmy.
4: Żarcie? Nie, to dla mnie za wcześnie. W ogóle nie muszę dużo jeść. Zawracanie głowy z tym waszym całym żarciem.
2: Nie, chodźmy stąd. Bardzo proszę.

0: O, tu jest ławka. Usiądźmy, dobrze?
1: I dostanę drugą butelkę?
0: Tak, tak. Wiem, że pan jest Rod Cotton.
1: Nie. Nie. Jestem nikim. Nie mam ani pieniędzy, ani domu, ani żony. Nie mam nic. Nie ma Roda Cottona. A gdzie druga butelka?
0: A najpierw musi mi pan powiedzieć.
1: Co?
0: No co się z panem działo w ciągu ubiegłych 6 miesięcy?
1: Cóż, straciłem pracę, siedziałem w domu, czekałem, piłem, próbowałem narkotyków.
0: Tak?
1: Potem wyjechałem, wciąż nie miałem pracy. Wyczerpały się pieniądze. Najpierw były hotele, potem dworce. I tak ciągle w dół, w dół. Czego pani chce?
0: A gdzie pan był 2,5 tygodnia temu w poniedziałek?
1: Poniedziałek.
0: No, gdzie pan był wówczas?
1: Co?
0: No niech pan sobie przypomni, no. No, no. Czy 2,5 tygodnia temu był pan w Smith's Row?
1: Bo ja wiem. No gdzie ja byłem? No chyba ja wiem, no. O, w szpitalu.
0: No to w szpitalu.
1: Mam rękę w gipsie. Gdzie butelka? Gdzie butelka?
0: Panie Wilson, sądzi pan, że powinnam ją zostawić?
2: Co za różnica. I tak niedługo pożyję na tym świecie.
0: Panie Cotton, jak możemy panu pomóc?
1: Ma pani trochę pieniędzy?
0: Tak, tak. Proszę, tu jest 100 funtów.
1: O, dzięki.
0: Boże, dzięki. Boże, jak mu pomóc?
2: On raczej chce ze sobą skończyć.
3: Taka jestem zdenerwowana, pani Pargeter.
0: Ale Vivi, proszę, proszę kieliszek brandy. Dobrze pani zrobi.
3: Dziękuję. Właśnie przeczytałam w gazecie, że ciało Roda Cottona wyłowiono z rzeki w okolicy Woolwich. To wstrząsające. Najpierw Teresa, potem Rod.
0: Takie dobre małżeństwo, prawda?
3: Ach, powiem pani w najgłębszym zaufaniu. Rod Cotton próbował mnie kiedyś podrywać.
0: Naprawdę? A kiedy to było?
3: Właśnie zmieniał pracę i zanim wyjechał do Yorku, przez pewien czas był w domu. Któregoś ranka poszłam do Acapulco, żeby coś oddać Teresie, ale nie zostałam jej w domu. Potem jeździliśmy do motelu. To był trudny moment w moim życiu. Mój mąż zdradzał mnie ze swoją sekretarką. Rod bardzo mi wtedy pomógł. I wie pani, dał mi coś na odprężenie.
0: Drinka?
3: Nie tylko drinka, kokainę.
0: Ale romans się skończył.
3: Tak. Kiedy Rod dostał nową pracę, oznajmiłam mu, że musimy zerwać. I nie widziałam go więcej.
0: A Teresa?
3: Teresa nic o tym nie wiedziała. Ale błagam panią, pani Pargeter, proszę o tym nikomu nie mówić.
0: Nie, oczywiście obiecuję, pani Vivi. Zostanie to między nami. Melita Pargeter, słucham.
4: Tu Wilson. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu.
4: No i wziął w łeb scenariusz mąż zabija żonę.
0: Tak?
4: Sprawdziłem w szpitalu. Gips założyli mu w niedzielę i trzymali go u siebie przez 3 dni. A poza tym chciałem panią przestrzec.
0: Dlaczego?
4: Proszę, proszę uważać na siebie.
0: Ale o czym pan mówi, panie Wilson? Nie zagraża mi żadne niebezpieczeństwo.
4: Proszę, proszę pamiętać, że zbrodniarz zabił już 2 osoby, aby osłonić jakąś tajemnicę.
0: Jak to 2 osoby?
4: Czy pani rzeczywiście myśli, że Cotton wpadł przypadkiem do tamizy? Proszę uważać, pani Pargeter. Stanęła pani na drodze komuś, kto nie zawaha się przed użyciem przemocy.
0: No ale co pan mówi?
4: Jeśli planuje pani jakieś bezpośrednie spotkanie, proszę mnie zawiadomić, a będę w pobliżu.
0: Dobrze, dobrze, zawiadomię pana, panie Wilson. Może pan być pewien.

0: Zaprosiłam panie do siebie, żeby wreszcie rozstrzygnąć sprawę tej wietnamskiej restauracji.
1: No, wspaniale.
0: Kirsten!
2: Tak, słucham.
0: Proszę uspokoić się.
1: Słuchamy.
0: Chcę zaznaczyć, że protestuję nie z powodów rasistowskich, tylko ze względu na zanieczyszczenie środowiska.
2: To słusznie.
3: A swoją drogą uważam za śmieszne, że nie ma z nami mężczyzn.
2: Oni mają swoje własne kłopoty i tajemnice.
1: A propos, miłe panie, znalazłam właśnie w Acapulco notes Teresy Cotton. I jest w nim spis wszystkich sąsiadek ze Mrs. Lowe.
2: To ciekawe, panie.
1: No, też tak pomyślałam.
2: A co tam ona spisała? No,
1: nie wiem. Nazwiska pisała drukowanymi literami, a resztę stenografowała.
2: Coś takiego?
3: A pani zna stenografię?
1: Ja? Nie, nie. Skądże?
0: Aha, jakiś tam stary notes. Pewnie to nic ważnego.
1: O, nie jestem wcale przekonana, że to nic ważnego.
2: I co pani z tym notesem zrobi, pani Pargeter?
1: A jutro rano zaniosę go do tutejszego komisariatu.
2: Bardzo słusznie.
0: Bardzo słusznie.

0: Kto tam? Jest tam kto? Mój Boże, a gdzie jest mój rewolwer? Leżał tu w dolnej szufladzie. Co, ktoś go zabrał? Trudno, muszę zejść na dół. A! O Boże! Jak to?
1: To ty?
0: No wiesz, proszę bardzo, możesz mnie zabić, jeśli chcesz. No, oczywiście, nie mogę ci przeszkodzić. Osiągniesz tylko tyle, że jutro rano nie oddam notesu policji. Ale ty go także nie dostaniesz. O, na pewno nie dostaniesz. Nie znajdziesz go bez mojej pomocy. A policjanci są w tych sprawach wyspecjalizowani. Nie przegapią notesu.
2: Gdzie ten notes?
0: Kirsten. Kirsten, no proszę cię, porozmawiajmy na razie. Muszę przyznać, że na myśl mi nie przyszło, że to ty. No ale teraz rozumiem. Ach, to ty dostarczałaś Rodowi kokainę. Handlujesz narkotykami, przemycając je w paczkach, które ciągle wysyłasz do Norwegii.
2: Dosyć tego! Gdzie notes?
0: O, kiedy Teresa ostatniego wieczoru przed wyjazdem powiedziała ci o kokainie, zlękłaś się, że doniesie o tym policji, więc ją udusiłaś i wepchnęłaś ciało do lodówki. No, i miałaś przy tym niespodziankę, prawda? 2000 funtów! Nie do pogardzenia!
2: Dosyć tego gadania! Oddaj notes.
0: O tak, przed kilkoma dniami Rod, któremu dałam 100 funtów, zwrócił się do ciebie po narkotyki i spotkałaś się z nim na moście, popchnęłaś go i przeleciał przez balustradę.
2: Bardzo możliwe! Możliwe, ale nigdy pani tego nie udowodni.
0: Potworna
2: teraz szybko, szybko, szybko, notes. Niedługo mam samolot,
0: tak,
2: no.
0: Tak, wracasz do Norwegii,
2: nie, lecę do Ameryki Południowej. Nie wszystko pani odgadła. Nie kupuję narkotyków przypadkowo w londyńskich klubach, nie. Ja jestem
0: zbrodniarka.
2: No, koniec tej zabawy już, no. Gdzie notes, bo cię zabiję. No,
3: nie.
2: Chodź,
3: nie. Kirsten.
2: Nie.
4: Wilson. Jaka jest rada, że pana widzę.
5: Pani Pargeter, o jaki notes chodziło?
4: Nie było żadnego notesu, panie Wilson. Nie było żadnego notesu!

Było to słuchowisko według powieści Simona Bretta pod tytułem Ostatni gość w Acapulco w tłumaczeniu Małgorzaty Hołyńskiej i Anny Sussman i adaptacji Haliny Szopskiej. Wystąpili Mirosława Dubrawska, Krystyna Frelich, Elżbieta Gertner, Agnieszka Syta, Katarzyna Tatarak, Daria Trafankowska, Tadeusz Grabowski, Marek Obertyn, Maciej Szary i Jerzy Tkaczyk. Opracowanie muzyczne Krystyny Młodziejewskiej. Realizacja akustyczna Marii Olszewskiej. Reżyseria Andrzeja Piszczatowskiego.

savage place.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Płyta dnia.

0: przed wami.
1: Chryzantemy złociste, kryształowej koczystej, stoją na fortepianie, pod fortepianem to ja.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genowefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim Mark Lanegan. Pierwszy występ Lanegana na albumie Queens of the Stone Age miał miejsce na Rated R. Śpiewał główny wokal w In the Fate i chórki w Leg of Lamb, Otto Pilot i Think i Lost MY Headache. Rated R odniósł komercyjny sukces i stał się pierwszym albumem Queens of the Stone Age, który znalazł się na listach przebojów. Niedługo po wydaniu Field Songs Lanegan został pełnoetatowym członkiem Queens of the Stone Age. Pojawił się na wydanym w 2002 roku albumie Songs for the Deaf, śpiewając główną partię w utworach Song for the Dead, Hanjin Etri, Song for the Deaf i God is in the Radio. Album stał się przełomem dla zespołu i osiągnął 17 miejsce na liście Billboard 200 oraz uzyskał certyfikat złotej płyty przyznany przez RIA. Przez kolejne 2 lata koncertował również, promując album. Lanegan koncertował w pełnym wymiarze godzin jako trzeci wokalista Queens of the Stone Age, promując płytę Songs for the Deaf, dołączając do swojego przyjaciela Joshua Hame, który w 1996 roku supportował Screamin' Trees jako gitarzysta. Album otrzymał 2 nominacje do nagrody Grammy w kategorii najlepszego wykonania hard rocka za single No One Knows Rock 2003 i Go With The Flow 2004 rok. W 2005 roku Lanegan wydał swój ostatni album z Queens of the Stone Age, Lullaby to Paralyze, na którym zaśpiewał główny wokal w pierwszym utworze na albumie zatytułowanym This Lullaby. Album został opóźniony w 2004 roku z powodu pewnych zmian w składzie. Basysta Nick Oliveri został zwolniony, a Lanegan wyruszył w trasę koncertową, aby promować Bubblegum. Lanegan pojawił się później, aby promować album. Lanegan kontynuował współpracę z Queens of the Stone Age i jego członkami po opuszczeniu zespołu. W 2007 roku pojawił się na ich albumie Era Vulgaris, udzielając się jako wokalista w utworze River in the Road. 12 sierpnia 2010 roku Lanegan ponownie dołączył do Queens of the Stone Age na scenie w Nokia Club w Los Angeles, gdzie zaśpiewał 4 utwory na bis z zespołem. Koncert został zorganizowany w celu zebrania funduszy dla basisty Eagles of Death Metal Briana O'Connora, u którego kilka miesięcy przed wydarzeniem zdiagnozowano raka. W 2013 roku Lanegan pojawił się na ich 6. albumie Like Clockwork, współtworząc utwór Fair Weather Friends i udzielając się jako wokalista w utworze If I Had a Tail. W kwietniu 2004 roku Lanegan wydał epkę z byłą wokalistką Belle Sebastian Isabel Campbell, zatytułowany Time is Just the Same. Później wydali singiel zatytułowany Ramblin' Men na swój wspólny album Ballad of the Broken Seas. Campbell napisał i nagrał większość utworów na album w Glasgow, a Lanegan dodał wokale w Los Angeles. Płyta została dobrze przyjęta przez krytyków. Oprócz śpiewania Lanegan napisał również utwór Revolver z Campbellem. Album został nominowany do Mercury Prize w 2006 roku. 47. Lanegan i Campbell zagrali 4 koncerty w Wielkiej Brytanii w styczniu 2007 roku, a londyński koncert został przeniesiony do większego miejsca ze względu na duże zapotrzebowanie na bilety. Podejmując decyzję o nagraniu kontynuacji Ballad

of the Broken Seas, Campbell stwierdził. Po koncercie z Laneganem w styczniu 2007 roku Campbell zapytała Lanegana, czy rozważyłby nagranie nowego albumu. Lanegan odpowiedział, w mgnieniu oka. Tym razem Lanegan poleciał do Glasgow, aby nagrać nowy album pod koniec marca na 9 dni, aby nagrać piosenki napisane przez Campbell. Po pracy z Laneganem Campbell zauważyła, to jego klasyczny, naturalny amerykański głos, który kocham. Dodała, myślę, że dużo się z tym bawiłam, więc jest trochę tego, co Mark nazwałby sprośnymi piosenkami, a także kilka ballad. Album Sunday at the Devil Dirt został wydany 5 maja 2008 roku, a utwór WHO Build the Road był jedynym wydanym z niego singlem. Trzeci wspólny album z Campbell został wydany 16 sierpnia 2010 roku i nosił tytuł Hawk. Para odbyła trasę koncertową promującą album, w tym koncert na Oldtomorough S Parties w dniach 10-12 GRUDNIA 2010 roku pod kuratelą Belle Sebastian oraz występy w Australii w 2011 roku. Pod koniec trasy duet przestał działać i każdy poszedł swoją drogą. The Gutter Twins to efekt współpracy Lanegana i wokalisty Afghan Whigs Grigie Dulliego. Pracując nad wspólnym albumem od co najmniej 2003 roku, para po raz pierwszy zagrała jako The Gutter Twins w Rzymie we wrześniu 2005 roku. Saturnalia ukazała się 4 marca 2008 roku nakładem Sub Pop, wytwórni, z którą wcześniej współpracowali Dulli i Lanegan. Pierwsza trasa koncertowa duetu rozpoczęła się 14 lutego 2008 roku w Nowym Jorku i trwała w marcu i kwietniu w całej Europie i Stanach Zjednoczonych. Album okazał się wielkim hitem, a Liz Rafferty z Blast Magazine pochwaliła go, nazywając go dosłuchowym zejściem w mroczne emocje, które często czają się pod powierzchnią. Najwyższą pozycją albumu było 7 miejsce w Belgii. Album osiągnął również 117 miejsce na liście Billboard 200. Oznaczało to, że Saturnalia był pierwszym albumem od czasów Dust Screaming Trees, który znalazł się na liście Billboard 200 z Laneganem jako stałym członkiem zespołu. 2 września 2008 roku The Gutter Twins wydali EPK zatytułowaną Adorata wyłącznie na iTunes. Adorata zawiera 8 utworów, większość z nich to covery, ale także 2 utwory Gutter Twins, które nigdy nie znalazły się na albumie. Dziś posłuchamy płyty z roku 2012 Blues Funeral. Oto spis utworów. The Grave Digger's Song. Bleeding Muddy Water. Grey Goes Black. St. Louis Elegy. Riot in My House. Ode to Sad Disco. Phantasmagoria Blues. Quiver Syndrome. Harbourview Hospital. Leviathan. Deep Black Vanishing Train. I na koniec Tiny Grain of Truth. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia do jutra o stałej porze. Mówiła Genovefa Zdobądź.